Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

byleby nie z gór. No i do zoba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

0: jest gór.
1: No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 30 dzień czerwca i 181 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Lucyna, Emilia i Władysława, ale także Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona, Teobald. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś święto wojsk aeromobilnych, znaczy się spadochroniarzy ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień asteroid i uwaga, uwaga, dzień motyla kapustnika. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to ja wam podpowiem, że dzisiaj o 18:00 One Republic w Tauron Arenie będzie występował. Natomiast jeżeli nie zdążycie się wybrać, to dwa dni później, czyli pojutrze, 2 lipca, będzie tam występował Ricky Martin. Oczywiście zapraszam na te koncerty. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam film pod tytułem Supergirl. Jednym słowem, wchodzimy w świat komiksów i superbohaterów. Tym razem Kara Zero-El, no powiedzmy Supergirl oczywiście, łączy siły no z dosyć zaskakującym towarzyszem, ale ma ku temu istotny powód, bo musi udać się w międzygalaktyczną podróż i poszukać zemsty, ale i sprawiedliwości. A film możecie obejrzeć w multikinie jutro o godzinie 17 lub 18.35. Oczywiście serdecznie zapraszam. Aura letnia, zdecydowanie. A skoro tak, to mam dla was informację bieżącą bardzo, ale to bardzo orzeźwiającą. Otóż zapraszam was już najbliższy weekend, czyli 4 lipca, do ośrodka szkolenia żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu, a tam odbędą się 48. regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. Zgłoszenia załóg między godziną 9 a 10, o 11 uroczyste rozpoczęcie regat, a 16-17 zakończenie regat, natomiast dodam jeszcze, że starty odbywać się będą mega standard, jachty kabinowe do 6,5 metra i jachty kabinowe powyżej 6,5 metra. Dodatkowo oczywiście klasa open. To wszystko już najbliższy weekend w Żywcu na Jeziorze Żywieckim. 48 regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście wysłuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle z waszej strony. My za to gwarantujemy ciekawe tematy, ładną muzykę, no i przede wszystkim miłą formę spędzania czasu. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że już za chwileczkę startuje poranek, natomiast później wieczorem o godzinie 21 będzie Worek Buszu, na który Piotrek i Kuba zaciągną was znowu na nieznane obszary muzyki. To wszystko akurat dzisiaj wieczorem, a jutro poranek tradycyjnie o godzinie 9. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki i odwiedzania naszej strony internetowej
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i 180 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł i Beata, ale także Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasja. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rybaka obchodzimy m.in. dodatkowo święto wojskowych oddziałów gospodarczych, czyli logistyka ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień ratownika WOPR to akurat bardzo potrzebne przy tych warunkach pogodowych. No a poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. Wydaje mi się, że wszyscy żeśmy świętowali. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, to mam dla was informacje dwie. Po pierwsze, wystartował 31. Summer Jazz Festival w Krakowie oczywiście, który potrwa do końca sierpnia. Natomiast na jutro chciałbym was zaprosić do Tauron Areny, a tam One Republic koncertować będzie. W związku z tym, no, kto jeszcze nie kupił bilety, niech próbuje. Może się uda. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam obejrzenie jutro, Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga, który no, w bardzo krótki i prosty sposób nawiązuje do bliskich spotkań trzeciego stopnia, które pamiętamy pewnie jak przez mgłę, ja na przykład bardzo dobrze. A film oczywiście mówi o najbliższym kontakcie z obcą cywilizacją i potwierdzeniem faktu, że nie jesteśmy sami. Tak czy siak, film do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 16.05 lub 19.15 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące. Nie wiem, czy pamiętacie, ale parę dni temu informowałem o tym, że podpisana została umowa, która ma na celu stworzenie, no powiedzmy, kwantowej doliny w obrębie Krakowa, a wziąłem im udział zarówno Politechnika, jak i AGH, no i dodatkowo NEWAG. No i w związku z tym niejako startuje cykl szkoleń, cykl wykładów, które mają przybliżyć technikę kwantową oraz zakresy jej stosowania i w jaki sposób to ewentualnie używać i do czego można ewentualnie użyć. A pierwszy z tych wykładów inaugurujący cały cykl odbędzie się już jutro o godzinie 10.30 w kotłowni, na który to oczywiście serdecznie was zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl, gdzie nadajemy na okrągło całą dobę oczywiście do waszej dyspozycji. Wy wchodzicie na stronę, klikacie przycisk Włącz Radio, a my gwarantujemy dobrą zabawę, ciekawą tematykę, no i oczywiście rewelacyjną muzykę. To wszystko dla was, a skoro już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro, poranek w Nowinkach tradycyjnie tuż po godzinie 9, wieczorem, ale jutro zapraszam na 21 na Worek Buszu, a dzisiaj już za chwileczkę sportowe nowinki.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Sportowe Nowinki.
1: Sportowe Nowinki przygotował Jakub Green, a przedstawię je razem wspólnie z Albertem Pusą.
2: Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Tajką Mananczają Savankaev 6-2, 5-7, 2-6. Polska tenisistka, która przed kilkoma tygodniami grała w finale French Open, poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej w drugim secie. Przez resztę spotkania Polka zmagała się z urazem, który przeszkadzał jej w płynnej grze. Hubert Hurkacz natomiast pokonał w świetnym stylu 3-0 Norwega Kaspera Ruda. Magdalena Fręch w aktualnie trwającym drugim secie z Anną Kalińską przegrywa 3-1 po zaciętym, ale niestety przegranym pierwszym secie. Swój mecz gra aktualnie również Magda Linet, która w swoim pierwszym secie przegrywa 3-4 z Mirrą Andrijewą. Pierwszą rundę Igi Świątek będzie można oglądać jutro od godziny 14.30, w której przed Polką stanie Amerykanka Taylor Townsend.
1: W 1/16 mundialu jedni z gospodarzy, czyli reprezentacja Kanady, pokonała RPA 1-0 i awansowała do 1/8 finału, w której zmierzy się ze zwycięzcą meczu Holandia-Maroko. Odbędzie się ono o godzinie 3:00, a pozostałe spotkania, które możemy śledzić tego wieczoru oraz tej nocy, to trwający Brazylia-Japonia, gdzie aktualny zaskakujący wynik to 0-1 i Niemcy-Paragwaj, które zacznie się o 22:30. Jeżeli chodzi o Formułę 1, George Russell z Mercedesa odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Grand Prix Austrii przyniosło strategiczną rozgrywkę i próbę pogoni drugiego na podium Maxa Verstappena, ale Holender stracił trochę czasu na starciach z Lewisem Hamiltonem. Potem musiał oglądać się jeszcze za siebie, gdzie pędził finalnie, zdobywając trzecie miejsce, kolejny kierowca Mercedesa, Kimi Antonelli. W ramach sportowych nowinek to jest wszystko, a ja zapraszam razem z Albertem już za moment na audycję GPS.

0: Nowinex.
1: Cotygodniowa dostawa audycji.
2: Ej, Słowik, to nie ta audycja!
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Nie ta audycja, ale już po raz ostatni. Moi drodzy, GPS The Last Ride. Mamy ostatni przystanek naszej trasy pożegnalnej, a uczestniczą w niej
4: Jakub Green
3: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Będziemy mieli dzisiaj też pewnego gościa specjalnego, ale on w swoim czasie. No cóż, ostatni raz. Kuba, jak się czujesz?
4: Czuję się tak, że mam nadzieję, że nie splujemy się tak bardzo jak przy tych sportowych nowinkach.
3: Tak, pierwszą ligę będzie można oglądać jutro.
4: Wspaniale.
3: Słuchaj, 95% mojego mózgu poszło na to, żeby poprawnie odczytać nazwisko Tajki, która była rywalką Mai Chwalińskiej, a pozostałe 5% po prostu już nie wystarczyło na całą resztę.
4: Nie dziwi mnie to, sam nie miałem pojęcia jak to czytać, dlatego oddałem ci tenis.
3: No więc właśnie. Jako, że to jest ostatni raz, to wcale nie będziemy zbyt wiele zmieniać, bo już za chwilę o tym, co się będzie działo w Krakowie, a później, no to zobaczymy. Trochę o Polsce, trochę o świecie, a zresztą słuchajcie nas.

0: Co tam w Krakowie? A w zasadzie to nie tylko w Krakowie, bo teraz będzie trochę pogodowo łamane na zdrowotnie.
1: O.
0: To, że do nas dotarły wysokie temperatury, powiedzieć tak? To jak nie powiedzieć nic? Myślę, że tu się zgodzisz.
1: No, ja się topię. Mam po prostu taki piekarnik na chacie, że to hit.
0: Gdzie nie gdzie, nawet powyżej 40 stopni Celsjusza. Chore! No, ale jako, że mamy takie wysokie temperatury, no to miasto stwierdziło, że jakoś zareagują. I w związku z zaczynającym się latem, i to zaczynającym się z wielką pompą, to trzeba przyznać.
1: Tak.
0: W takich lokalizacjach jak na przykład Rynek Główny czy Mały Rynek, ale też Rynek Podgórski i Aleja Róż, będzie można napotkać wodną mgiełkę działającą w godzinach 10-19, więc jeśli akurat będziemy gdzieś tam przechadzać się w okolicy, można z tego skorzystać, aby się troszkę schłodzić. Mało tego, nie jest to jedyne rozwiązanie tego typu, ponieważ Straż Pożarna Krakowska we współpracy z wodociągami miasta Krakowa i Strażą Miejską uruchomiła też
1: armatki wodne.
0: O, to by dopiero było efektywne. Ale nie, uruchomiła dodatkowe kurtyny wodne, które działają w godzinach 12 do 19. I ich lokalizacja to Plac Wielkiej Armii Napoleona, Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, ulica Grodzka przy skrzyżowaniu Katyńskim i Plac Wolnica. Więc kolejne punkty dla podróżujących, spacerujących bądź cokolwiek, żeby się po prostu troszkę schłodzić.
1: Czy ktoś by mi coś zrobił, gdybym stał w takiej kurtynie ciągle i bez przerwy?
0: Myślę, że ktoś by mógł się przyczepić w pewnym momencie i niekoniecznie ze służby, ale po prostu z ludzi, którzy będą czekali na swoją kolej. Mało tego, właśnie powiedziałem na początku, że zdrowotnie, dlatego że pamiętajcie, że w takich porach roku, kiedy temperatura osiąga horrendalne, więc wręcz poziomy, warto się nawadniać, nawet trzeba się nawadniać. Pijcie dużo wody i to też mają ułatwić miejskie pitniki. Tych w mieście będzie rozłożone nieco więcej, dlatego nie będę każdej pojedynczej lokalizacji tutaj wymieniał. Wystarczy, że na mapach Google wpiszemy na przykład pitnik miejski albo wodopój i będą nam się takie pineski wyświetlały. Więc dbajcie o siebie, pijcie wodę, unikajcie ostrego słońca, bo wam się jeszcze stanie jakaś krzywda.
1: No, powiem ci, z tym piciem to czasem może być różnie, bo wiesz, biorąc pod uwagę tę wilgotność, jaka jest, bo te upały to tam pół biedy, nie? To, że mamy 80% wilgotności w powietrzu,
0: nie da się oddychać.
1: To jest po prostu hit, bo ty teraz wyobraź sobie, że pijesz, chcesz to wypocić, wystracić tę wodę, no bo siłą rzeczy trzeba ją gdzieś stracić w jakiejś formie. Próbujesz to odparować.
0: Tak.
1: I nie możesz, bo jest tak wilgotne powietrze i ci jest jeszcze goręcej. Więc z jednej strony bardzo, bardzo zdrowym jest, i oczywiście jak najbardziej zachęcam do picia wody, z drugiej jest przekichane, żeby później jakkolwiek odprowadzić ją ze swojego organizmu.
0: Tak, więc no, tak jak powiedziałeś, no gdyby nie ta wilgotność, nie byłoby aż tak tragicznie. A teraz September, utworzę Cry For You.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj bagno, co? My tego, miał kurde, co? To, tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest,
2: GPS!

0: No, to jak jesteśmy, był temat letni, no to zostajemy w lecie, no bo teraz taka letnia bardzo destynacja, lecimy do Maroko. Znaczy, w sensie chciałem powiedzieć nad Maroko, nad staw Maroko w Katowicach. A tam się wydarzyło nietypowe zgłoszenie, które postawiło aż na nogi Straż Miejską, no się wyobraź, w tych Katowicach, bo kobieta spacerująca z psem zauważyła na pomoście przy stawie właśnie Maroko na osiedlu Tysiąclecia około...
1: Co to tak nazwę?
0: Nie mam pojęcia. Około 50-centymetrowego krokodyla.
1: 50-centymetrowego.
0: Tak jest.
1: No taki nieduży, ale nadal, co on tam robi?
0: Tak, jak relacjonowała, zwierzę nie tylko przypominało egzotycznego gada, ale również poruszało się, dlatego natychmiast oddaliła się na bezpieczną odległość, zrobiła zdjęcie i zawiadomiła służby. Prawidłowo, bardzo ładnie.
1: Tak, okazało się później, że to był po prostu Sylwester Wardenga, który przebrał psa za krokodyl.
0: Prawie... Prawie masz rację, bo dyżurny oczywiście potraktował zgłoszenie bardzo poważnie i wysłał mnie na miejsce patrol. Strażnicy ostrożnie zbliżyli się do pomostu, przygotowani na możliwość interwencji wobec niebezpiecznego zwierzęcia. A gdy znaleźli się tuż przy tym drapieżniku, okazało się, że alarm był fałszywy. Domniemany krokodyl był zwykłą, zieloną gumową zabawką.
1: Właśnie teraz o tym, kurczę, pomyślałem. No cóż.
0: Ale możesz zapytać... Ale ruszało się, to co?
1: Wiatr.
0: To jest, po prostu ruszało się na wietrze, na podmuchach wiatru.
1: Ale zastanawiam się, to jest tak, albo ta kobieta, która to zgłosiła, musiała mieć jakąś poważną wadę wzroku, albo ten krokodyl był na tyle, nie wiem, autentycznie wykonany, i tu mam też na myśli dobór kolorów tej zabawki, że po prostu można było w to uwierzyć. Bo, sorry, nie chce mi się wierzyć, że taka zabawka jest pokolorowana w sposób inny niż jaskrawy.
0: Wysłałem ci link i możesz sobie zobaczyć, bo jest tam foteczka.
1: Już patrzę. Teraz słychać klikanie.
0: Klik, klik, klik.
1: Klik, klik. I rzeczywiście.
0: To wygląda bardzo autentycznie.
1: A że taka dmuchana zabawka...
0: Gumowa.
1: Ja pomyślałem o dmuchanej, wiesz.
0: No właśnie, to nie dmuchana,
1: zabawy
0: tylko gumowa.
1: Tam na plaży. Okej. Okay. Mm-hmm. No dobra, ale...
0: Ja bardzo chętnie, bardzo zachęcam was, naszych słuchaczy, żeby sobie wygooglować Katowice krokodyl i zobaczyć na własne oczy to zdjęcie, bo no rzeczywiście robi robotę.
1: Krokodyl zauważony w Maroku. Nad Marokiem. Jak nad Marokiem? Latał tamtędy. Przelatywał.
0: Jak Aladdin na dywanie. No, także taka letnia historyjka. Ale z drugiej strony można z niej wyciągnąć bardzo fajne wnioski. Nawet jeżeli nie jesteś

0: jesteście pewni, a wydaje wam się, że jest jakieś zagrożenie, dzwońcie, o ile nie jesteście świadomi, że dzwonicie.
1: Tak,
0: bez sensu.
1: A jeśli dzwonicie, bo ktoś was śledzi, to jeśli śledzą was służby, to jak zadzwonicie na 112, to przestaną was śledzić, bo wtedy dostaną cynk, że wiedzcie o tym, że was śledzą, więc przestaną was śledzić.
0: A zastanawiałem się dzisiaj nad takim jednym tematem. Nie będzie go dzisiaj, więc go szybko zdradzę, bo jakiś typ ukradł łańcuszek od jubilera i stwierdził, że świetnym pomysłem będzie schować się na komendzie.
1: Najciemniej pod latarnią.
0: No, otóż nie tym razem. Złapali go. To nie jest temat, to nie będzie temat dzisiejszy, ale bardzo pasował mi do tej historii, którą przytoczyłeś. No dobrze, to my sobie gramy dalej. Cieszymy się ostatnim GPS-em Egypt Central i White Rabbit. No, przez te upały to ja rzeczywiście już widzę białe króliczki.

0: takie nowinki.
1: Posłuchaj.
0: A, co?
1: Co? PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: A teraz trochę o wydarzeniu, które Piotrek Słowik skrócił dosyć treściwie, mówiąc: a, tramwaj urodził. Przenosimy się do Poznania, bo tam tramwaj
1: urodził.
0: No się zepsuł, tak, a, urodził. Okay. To zapytacie, drodzy słuchacze, jak? O co tutaj chodzi? No, być może się domyślacie, być może nawet o tej sytuacji słyszeliście. Chodzi o to, że no ostatnio to ta poznańska komunikacja miejska była raczej pechowa. I to
1: no, więcej o Poznaniu słychać niż o Wrocławiu.
0: Tak,
1: a tam się rzeczy wywrocławiały.
0: Dokładnie, no tam jakieś wykolejenia to było przecież na porządku dziennym, nawet niekoniecznie z wysokimi temperaturami. No tutaj jednak te wysokie temperatury... No trochę bardziej dały się we znaki, jeśli chodzi o to, co się dzieje z pojazdami tejże komunikacji, ponieważ po pierwsze, do tramwaju przejdziemy za chwilę. Autobus spłonął.
1: Dobra, jak się to łączy?
0: Po prostu, no to, że komunikacja miejska w Poznaniu miała pecha. Około 7:30 w ogóle, to było w piątek, poznańskie służby otrzymały wtedy zgłoszenie o tym, że autobus płonie przy ulicy Serbskiej. No i cóż, no szybka reakcja, oczywiście pojazd udało się ugasić, ale jaka była dokładnie przyczyna, tego nie wiemy. Służby są w trakcie wyjaśniania.
1: Aż mi się przypominają z Formuły 1 te komunikaty: I have smoke in my car.
0: Tak, must be the water, co? No właśnie, ale co z tym tramwajem? Konkretnie to tramwaj numer 13, linia numer 13. Na Grunwaldzkiej Tatra, tak? Tatra zgubił, a bo Tatra to jest tramwaj, dobra. Na ulicy Grunwaldzkiej.
1: Już miałem tę czarno-żółtą puszkę w głowie.
0: Zgubił silnik.
1: Okej.
0: Okay. O czym się wykoleił? Po prostu. O to chodziło w porodzie.
1: A, że urodził silnik.
0: Urodził silnik. Więc ciężko by to faktycznie nazwać to porodem, bo raczej porodem nie nazywa się pozbycie się jednego ze swoich organów.
1: Znaczy, no ja bym to prędzej dekapitacją nazwał.
0: Nawet nie, bo to dekapitacja, no...
1: No zależy, gdzie masz, zależy, gdzie twierdzisz, że masz silniczek.
0: Tak, zależy, czy traktujesz silnik jako serce, czy jako mózg. No mózg to raczej chyba jednak nie. No niektórzy, powiedziałbym raczej za serce.
1: Znaczy, no niektórzy mówią, że można mieć silniczek też gdzie indziej.
0: Prawda. Prawda. No na przykład jak masz samochód i masz silnik z tyłu, to masz tam silniczek. Dobra.
1: Wow.
0: Moi drodzy, ja was teraz zabiorę na małą przejażdżkę tak z 20, w zasadzie 21 lat wstecz.
1: Darcie mordy show,
0: czyli to, co wtedy było dosyć modne. Bullet for my Valentine, Hand of Blood.

0: head.
1: Znowu tematycznie. Mega się napociłem, żeby ogarnąć ten temat. Szukałem, kopałem.
2: Nie tylko przez temperaturę się napociłem.
1: Nie tylko przez temperaturę, bo dużo nie zrobili, ale jestem w stanie na tym ostatnim wydaniu audycji GPS zadać to pytanie. Co znowu zrobili Włosi?
2: No. Nie wygrali wyścigu F1, to na pewno.
1: To na pewno, dokładnie, to prawda. Natomiast tak, mieszkaniec włoskiej Vicenzy zaparkował samochód i zostawił uchyloną na około 10 cm szybę, chcąc przewietrzyć wnętrze auta podczas upalnego dnia.
2: Gdzie zaparkował?
1: Generalnie zaparkował. Po prostu, okay. Tak, po prostu zaparkował. Po powrocie, jak się okazuje, wraca, patrzy, a tu mandat na 42 euro.
2: O, a co, dlaczego?
1: Policjanci uznali, że pozostawienie otwartego okna oznacza niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu, ponieważ ułatwia osobom postronnym dostanie się do środka lub próbę kradzieży.
2: A, okej.
1: Tak, no może się wydawać, że kolejny głupi przepis zrobiony przez Włochów, ale biorąc pod uwagę to, jak tam wygląda życie, to trochę mniej to dziwi, jak się człowiek zastanowi, bo podstawą do nałożenia kary był właśnie artykuł 158 włoskiego kodeksu drogowego, który nakłada na kierowców obowiązek podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu pojazdu oraz ograniczyć ryzyko jego kradzieży.
2: Czyli generalnie... To jest bardzo takie... To jest zapis taki bardzo generalny. Co ja właśnie powiedziałem? Słuchaj. Wyjeżdżając z garażu, zwiększasz prawdopodobieństwo kradzieży własnego pojazdu. No i co? Mandacik!
1: Nie, w sensie jakby to jest prawda, bo przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona.
2: Ale czy to... Ja się zastanawiam, czy jest dokładnie określone, co... się liczy jako to...
1: Nie.
2: To.
1: Nie, już się tłumaczę. Tak jak mówię, przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona, jednak daje funkcjonariuszom możliwość oceny, czy samochód został pozostawiony w sposób wystarczająco bezpieczny.
2: Czyli jeśli funkcjonariusz ma z kimś na pieńku, no to na pewno coś podciągnie. No właśnie, po co wyjeżdżałeś z garażu? Dzięki temu naraziłeś swój pojazd na kradzież. Cyk. 50 euro mandat.
1: To w sensie, wiesz, czy inaczej, tutaj te 40, bo tam jest od 42 nawet chyba 150 euro.
2: O Boże.
1: Tam jest jakiś taki ten, jakiś taki ten taryfikator, jakiś taki właśnie szalony. Natomiast trochę może ma to sens, w sensie, że może nie, wiesz, no za 10 cm uchylonej szyby dostał najniższy możliwy wymiar kary.
2: Zaparkowałeś w niebezpiecznej dzielnicy? O, stary! Stówka. Bez sensu.
1: Tak, ale na przykład zaparkował niebezpiecznie, albo nie wiem, zostawił otwarte drzwi do samochodu.
2: Takimi rzeczami to raczej zajmują się towarzystwa ubezpieczeniowe, wiesz? W sumie, bo jeśli na przykład twój ubezpieczyciel by się dowiedział, że zostawiasz samochód w miejscu, w którym potencjalnie może być narażony na kradzież, jeszcze z uchyloną szybą, co miałoby ułatwić złodziejowi kradzież, to raczej składki by ci wzrosły.
1: Znaczy tak, w sensie u nas w Polsce na zachodzie tak to działa, ale we Włoszech...
2: Jakim zachodzie? Jakim zachodzie?
1: W sensie porównuj, jakby jak jeżeli sobie porównasz życie we Włoszech, a życie w Polsce, to my jesteśmy zachodem dla nich.
2: Aż tak?
1: No aż tak. W sensie tam kradzieże samochodów i różnych rzeczy z samochodów są na porządku dziennym. U nas były na porządku dziennym 30 lat temu.
2: Coś w tym może być.
1: Także ja się trochę mniej dziwię. Jest to dość absurdalne, to prawda. Natomiast znając to, jak tam wygląda życie, trochę to mniej mnie dziwi. Możecie dać nam swój komentarz oczywiście na naszych mediach społecznościowych, co wy o tym sądzicie. A teraz kolejna przerwa muzyczna, a zaczynamy ją z Tajnym Tempachem i Ericem Turnerem. Utwór Written in the Stars.

0: No i nadszedł ten moment, w którym wprowadzamy naszego gościa specjalnego, a jest nim człowiek, który co najmniej z połowę tego naszego GPS-a to z nami poprowadził i przyczynił się do tego, że on w pewnym momencie trwał, a mógł nie trwać. Piotr Wojtaszczyk, witam się serdecznie.
1: Dobry wieczór. Bardzo mi miło wrócić po pewnej przerwie. Właściwie tak. No i przygotowałem dla was temat, żeby się pożegnać ładnie z GPS-em. Nie będzie to taki typowy GPS-owy format. No bo porozmawiamy sobie troszeczkę o mundialu i o tym, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w tym momencie w Ameryce. Szeroko pojętej Ameryce, bo jest to zarówno Kanada...
0: W Ameryce Północnej i tyle. Będziemy
1: jest.
0: Się zgadzać.
1: I środkowej, Meksyk jest w środkowej.
0: W sumie racji.
1: Tak jest. Więc tak, porozmawiamy konkretnie o rekordach, które padły na Mistrzostwach Świata. Otóż został pobity rekord frekwencji na trybunach.
0: Już myślałem, że jakiegoś piłkarza pobili, nie słyszałem.
1: Ja jeszcze o tym nie słyszałem, ale w Meksyku wszystko jest oczywiście możliwe. Został pobity rekord frekwencji, prawie 4 miliony 700 widzów na trybunach, co zdeklasowało historyczny wynik z mundialu w USA w 1994 roku, czyli z roku, gdzie Edyta Górniak zajęła drugie miejsce na Eurowizji.
0: Musiał.
1: I Edyta Bartosiewicz wypuściła swój album Sen.
0: Same Edyty.
1: Jednodniowa frekwencja została pobita, bo wyniosła 281 tysięcy kibiców i została zgromadzona 16 czerwca. Liczba zdobytych goli, 215 bramek padło do tej pory w fazie grupowej, no to nie licząc akurat, jeszcze fazy puchorowej.
0: Ten akurat rekord nie dziwi, no bo jest dużo więcej zespołów.
1: Poczekaj, daj mi dokończyć. No i tak, przede wszystkim dlatego, że jest więcej zespołów, bo nie 32, a 48. A także dlatego, że jest po prostu więcej meczów, bo zwiększyła nam się liczba grup i tak dalej, i tak dalej.
2: A Polska gdzie?
1: Ha, Polska? W Europie Zachodniej. Jak to powiedziałeś pięknie wcześniej. Został wyrównany już rekord goli samobójczych, bo 12 bramek takich padło. No i historyczny awans aż 9 reprezentacji z Afryki do fazy pucharowej. No ale nie dziwota, skoro mamy 32 reprezentacje w fazie pucharowej w 1/16. No i tak, Lionel Messi na razie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o trafienia.
0: Tak, czyli... go ciągną ci sędziowie za uszy, że się nie da.
1: No nie, ta 19 trafień prowadzi w klasyfikacji wszechczasów, ale blisko za nim jest oczywiście jeszcze nasz młody i prawdopodobnie kiedyś przebije ten rekord, czyli Mbappé, Mekambwe i tak dalej. No i tak... Pojawił się nowy zawodnik najskuteczniejszy w rzutach karnych. Jest to Harry Kane, który ma aż 5 wykorzystanych jedenastek na turniejach.
0: Ciechło podpalił podejście
1: rangi Mistrzostw Świata. No i najmniej skuteczny w historii rzutów karnych. Zgadnijcie, kto jest, bo to jest takie troszeczkę zaskoczenie.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Nie.
2: To Robert nie Lewandowski.
1: Oj.
0: Ale Chicago Fire.
1: Lionel Messi.
0: No,
1: aż 3 nietrafione rzuty karne. Wyobraźcie sobie.
0: A i tak jest...
1: 3 nietrafione rzuty karne, w tym jeden obroniony przez... No, może to
2: zgadzać. Wojtka Szczęsnego,
1: tak jest! Tak jest. Polska górą, Polish Mountain.
3: Polska górą.
1: No i co? Jeszcze na koniec mam najdłuższą serię Fair Play. Zgadnijcie, która reprezentacja mogła się wykazać największą jakby jakością, jeśli chodzi o
0: zachowanie. Kto tam wrócił
1: zachowanie.
0: Po 40 latach?
2: Na pewno nie Francja.
1: Kto jest najbardziej wychowanym, najlepiej wychowanym krajem świata, z największą kulturą osobistą w pracy i tak dalej, i tak dalej. Forza Horizon 6.
2: Japonia,
1: tak jest. Japonia.
0: Nie ma to sens. No. Japonia, która wygrywała jeszcze jakoś niedawno, jak patrzyłem z Brazylią, jaki jest teraz wynik?
1: A mecze teraz są.
2: Stary, oni sprzątają, kibice japońscy sprzątają po sobie miejsca na stadionie,
0: no,
2: to jest
0: nie
2: niesamowite.
1: Jak wynik meczu?
0: 2-1 Brazylia wygrała, w 96 minucie Martinelli strzelił na 2-1.
1: A o której rozpoczął się mecz?
0: Jakieś 19 chyba.
1: Okej. Dobrze, no to co? Tyle z tego tematu. Ja was żegnam. Bardzo dziękuję wam za poprowadzenie, za wdrożenie mnie do audycji, za to, że byliście przez te... wdrożenie do radia, tak. Tak jak Piotrek mi podpowiada na słuchawce. Więc naprawdę...
0: Nie masz na uchu, ale...
1: naprawdę wam bardzo dziękuję. No i co? A teraz zostaję znowu sam. Zalia.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, tego w Polsce tego nie było, jak Pero jest. A za to milicja się bierze, a nie milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Queens of the Stone Age w utworze In My Head na antenie Radia Nowinki podczas ostatniego przystanku GPS Last Ride.
3: Przystanku Woodstock.
0: Tak. Ostatnia przejażdżka z GPS-em trwa w najlepsze. A dziś o tym, teraz o tym, że zakończył się rok szkolny. Ostatni piątek. W związku z czym Polska Agencja Prasowa opublikowała sondaż przeprowadzony przez pracownię Ibris, w którym Polaków zapytano o ocenę zmian w edukacji i ogólnie stan. No i cóż by tu powiedzieć, większość respondentów, i to zdecydowana większość respondentów, ma raczej negatywne zdanie na ten temat, w sensie polskiej edukacji, ponieważ 72% respondentów uważa, że szkoła nie przygotowuje uczniów do dorosłego życia.
4: Prawda.
0: Prawda. 80% twierdzi, że absolwentom brakuje umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Z kolei 81%, że polityka odgrywa zbyt dużą rolę w edukacji.
4: No trochę tak.
0: Tak, historia to jedynie wersja zwycięzców, tak? No generalnie 58% uważa, że polskie szkolnictwo to w ogóle w złym kierunku zmierza. Ajej, ojej, ciekaw jestem w sumie, jakby wyglądało, jakby wyglądał taki sondaż, takie badanie w kontekście uczelni wyższych.
5: To ja się wtrącę i powiem tylko taką anegdotkę co do wtrącania polityki w szkołę. Na zakończeniu roku w jednej z tomaszowskich szkół, czyli z moich rejonów, został zaproszony starosta. Tylko nie byłby to żaden problem w tym, że starosta został zaproszony, któremu kadencja skończyła się jakiś czas wcześniej. Został odwołany, więc była to zagrywka polityczna po prostu w szkole na zakończeniu roku.
0: Wow!
4: No to jest rzeczywiście gruba jazda.
0: Imponujące.
4: To trochę tak, jakby prezydenta Michalskiego teraz gdzieś zaprosić.
0: Tak, i przedstawić jako prezydenta. 55% badanych uważa, że szkoła przykłada zbyt dużą uwagę do ocen. Ja się tutaj też z kolei zgodzę.
4: Znaczy nie, no dobrze, oceniajmy nasze dzieci.
0: Ale zbyt dużą wagę.
4: Ale róbmy to z głową.
0: Tak, tak dokładnie o to chodzi. 68% twierdzi, że ograniczenie ilości prac domowych było błędem.
4: O.
0: To jest ciekawe.
4: Znaczy rodzice o swoich dzieciach pewnie tak powiedzą, bo teraz dzieci mają więcej czasu w domu i zawracają łeb.
0: Trzeba im jakoś czas zorganizować. Ale były też pozytywne akcenty tego wszystkiego, bo 53% badanych chwali wprowadzenie edukacji zdrowotnej.
4: Co drugi.
0: 52,9% ma taki sam stosunek do edukacji obywatelskiej, co swoją drogą brzmi trochę jak taki polityczny...
4: Czym jest edukacja obywatelska?
0: Nie wiem, brzmi jak polityczny przedmiot. 49% uważa, że dobrym pomysłem było zmniejszenie liczby godzin nauczania religii.
4: Czyli co drugi.
0: Nadal, nie?
4: Jakby wciąż co drugi. W sensie, wiesz, 53% przy tej edukacji zdrowotnej to jest dokładnie procent, mam wrażenie, jaki ma aktualna władza, a nie ma ta poprzednia, i jakby to się tak będzie płynnie zmieniać, nie? Że jak zmieni się władza, to 53% będzie zadowolone z tego, że edukacja zdrowotna została wycofana.
0: Słuchaj, generalnie wracając do naszych liczb, to 66% Polaków uważa, że nauczyciele powinni zarabiać więcej.
4: 100% powinno uważać, ale...
0: Nie, bo wiesz co, jest taka grupa ludzi, która uważa, że ten pełny etat nauczyciela ograniczający się do 18 godzin tygodniowo to jest wszystko. A oni nie zdają sobie sprawy z tego, że nauczyciele dużą część swojej pracy zabierają do domu.
4: No tak, oczywiście, sprawdzanie tych wszystkich sprawdzianów, kartkówek, przygotowywanie się do prowadzenia zajęć. Skupa czasu.
0: No właśnie. No, a generalnie to stanowisko nauczyciela jest powszechniejsze wśród osób, które wychowują dzieci, niż wśród osób, które tego nie robią, bo te, które wychowują, to jest 71,8% respondentów. Więc... Tak ma się właśnie stosunek do edukacji w Polsce. Zdania są podzielone, aczkolwiek w takich kluczowych kwestiach raczej negatywne. Balu Brigada w utworze So Cold.

0: No i kolejny mamy temacik, już mój ostatni dzisiaj, i o kolejnych głupich ludziach będziemy rozmawiać.
1: Moje ulubione.
0: Tak jest, w Zgorzelcu. Prokuratora postawiła zarzuty kilku osobom podejrzanym o serię kradzieży o dość, nazwijmy to, nietypowym asortymencie.
1: Cóż to takiego?
0: Otóż, zaczniemy od samego początku historii, bo ona zaczyna się jeszcze w 2023 roku. Na stacji kolejowej w Węglińcu, gdzie zatrzymał się pociąg z ładunkiem wojskowym. Podejrzani mieli wykorzystać moment, gdy konwój był słabiej nadzorowany, zerwać plomby zabezpieczające wagony i dostać się do środka. Z jednego z kontenerów zabrali 4 skrzynie. Mm-hmm. Szybko jednak wyszło na jaw, że nie do końca wiedzieli, co ukradli. Po otwarciu skrzyń i zorientowaniu się, że w posiadaniu mają 120 pocisków artyleryjskich...
1: O kurczę, grubo!
0: Porzucili je w pobliskim stawie. No. Wow. Natomiast to nie jest jedyny skok, który zrobiła ta grupa, bo równolegle ta sama ekipa miała zajmować się również bardziej przyziemnymi kradzieżami z innych wagonów tego samego typu transportów kolejowych. Łupem padły m.in. 54 urządzenia Thermomix.
1: O nie, co na to te wszystkie gospodyni domowe. O nie, przepraszam, zapomniałem dodać. Z klasy średniej.
0: Ej, weź, moi rodzice mają Thermomixa. Natomiast 54 urządzenia o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych. W tym przypadku sprawcy mieli działać, wyobraź sobie, bardziej metodycznie, bo znamy te metody.

0: Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonym grożą kary sięgające nawet...
1: 5 lat!
0: Wyprowadziłem cię w pole, bo 10 lat więzienia. Za paserstwo jest dycha.
1: Okej, okay, no to będziemy pamiętać na przyszłość.
0: No, także ci, co kradną termomiksy, czasem z pociągów, inaczej, chłopaki sobie stwierdzili, no idziemy kraść z pociągów. Co tam złe, co tam może być, termomiksy? No to se trafili, na pociski artyleryjskie, które...
1: Będziemy kraść z pociągów, tego nikt nie sprawdza.
0: Ale wiesz, bo to jeszcze najzabawniejsze jest to, że to jest... Że to był pociąg, który jechał prawdopodobnie, tak trzeba zakładać, na Ukrainę, tak? Który wiózł pociski artyleryjskie z Niemiec przez Polskę, no, na front.
1: No to jeszcze przy okazji pewien sabotaż mógł lecieć.
0: No nie, jeszcze powinny tam wlecieć za jakieś zarzuty za szpiegostwo na rzecz Rosji.
1: Jeszcze jakby się tym wszystkim sąd wojskowy zajął.
0: Może się zajmie.
1: Łaj, jejku, ale to eskalowało. Ale to eskalowało. Niesamowite.
0: To prawda. A teraz byśmy sobie coś zagrali, tylko nie wiem i nie widzę co. Więc musisz mi powiedzieć, Piotrku Słowiku, co jest następne. A, Panika de Disco. No dobrze.
1: L.A. Devotee.
0: L.A. Devotee na naszej antenie.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Pink Floyd w utworze Time, a czas nam ucieka nieubłaganie, no bo to już będzie ostatnie nasze wejście nie tylko w tym sezonie GPS-a, ale również w GPS-ie jako całości. Moi drodzy, a co będzie tematem kończącym audycję? Pomyślelibyście sobie, może jakieś podsumowanie, może jakieś wspominki. Ha! Nie!
0: Będzie?
2: Zostaje... No dobra, niech będzie. Ale zanim, to jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co ciekawego zrobiła firma Commodore. I to nie, nie jest włoska firma, żeby...
0: Commodore!
2: Żeby nie łączyć tutaj dwóch nazw różnych, nie wiem, segmentów, cokolwiek. Commodore Callback 8020. Jest to telefon opracowany przez firmę Commodore. I on jest na tyle unikalny, że w zasadzie to nie jest za bardzo unikalny, co po prostu nawiązuje do technologii w stylu retro. Chodzi tu o to, że jest to po prostu telefon, który uniemożliwia nam korzystanie z mediów społecznościowych.
0: Wow!
2: Jest on ograniczony do podstawowych funkcji telefonu, takich jak oczywiście dzwonienie, wysyłanie wiadomości. Ma wbudowane takie na przykład komunikatory jak WhatsApp, czy możemy na nim słuchać muzyki, oczywiście ma też aparat i w ogóle, ale właśnie nie ma tam tych najbardziej angażujących mediów społecznościowych. Nie zainstalujemy tam Facebooka, nie zainstalujemy tam Instagrama, nie zainstalujemy Xa, TikToka też. Więc to jest odpowiedź, myślę, firmy na to, że młode pokolenie ostatnimi czasy lubi sięgać właśnie do takiej starszej technologii, ograniczając się do tych najprostszych funkcji ze świadomości tego, jak działają one na ludzki mózg, plus do tego po prostu retro technologia im się podoba.
0: No, więc właśnie na przeciw... to nie będą wiedzieli, co to.
2: Ej, a to było fajne akurat.
0: Dobra.
2: No, tak, zdaniem twórców, poza aplikacjami z tak zwanej czarnej listy, czyli tych, o których mówiliśmy, telefon obsługuje 99% aplikacji Androida, więc mapy, muzyka, jakiś Uber czy Bolt też tam działają, aparat gry, podcasty działają. Nie ma właśnie tych takich najbardziej wpływające na aktywność, nie wiem jak to powiedzieć, mentalną, cokolwiek. No w każdym razie media społecznościowe są niedostępne. I tak, co by tutaj jeszcze dodać o tym, jak ten telefon wygląda, bo dosłownie on swoim designem nawiązuje do takich starych telefonów. Jest to dosłownie telefon z klapką.
0: Pamiętam mój ostatni telefon z klapką, moja babcia miała takie, oczywiście za dzieciaka, no bo wtedy były telefony z klapką, moja babcia miała taką tendencję, że nie sprawdzała kieszeni, jak coś rzucała do prania, no i nie sprawdziła, że w spodniach jest mój telefon i go wyprała. Tak skończył mój ostatni telefon z klapką. Bardzo go lubiłem, był taki, był biało-niebieski.
2: Ja kiedyś to samo zrobiłem, ale ze słuchawkami, więc nie aż tak źle jak w twoim przypadku. Commodore Callback 8020 będzie kosztował podobno według serwisu Dexerto $499.
0: 2000 zł?
2: Dużo, nie? No słuchaj, to jest tak naprawdę smartfon w nieco innych ciuchach, który ma zablokowane social media.
0: I z klawiaturą.
2: I z klawiaturą, tak. No bo obsługuje wszystko. To jest telefon, który ma po prostu działać tak, jak sobie tego wyobraża współczesny użytkownik, że ma mapy przed sobie, ma jakiegoś Ubera, może sobie muzyki posłuchać, może sparować jakieś słuchawki bezprzewodowe prawdopodobnie. Tylko po prostu mówię, nie ma tych mediów społecznościowych.
0: Okej, okay, tylko to już na przykład zamiast wydawać 2000 zł,
2: no to jest jednak sporo.
0: Nie lepiej byłoby, że spróbować poćwiczyć wolną wolę i silną wolę i po prostu usunąć te wszystkie aplikacje ze swojego telefonu i postarać się ich nie instalować z powrotem.
2: I to jest ta trudniejsza opcja, do której zachęcam.
0: Tak, jest zdecydowanie trudniejsza.
2: Bo tak jak mówisz, to
0: bo
2: jest
0: można
2: przy okazji...
0: wydać dwa koła, nie? Ale...
2: Tak, to jest przy okazji ćwiczenie siły woli.
0: Ale można też nie.
2: Można też nie. Można zostać przy tym, co się ma. No, więc z tą myślą was zostawimy. Dbajcie o siebie. Jest bardzo gorąco. Pijcie dużo wody i... No, nie przebywajcie na tym słońcu. Jejku, ile nam minęło czasu przy tych GPS-ach?
0: Powiem ci tak. 3 sezony.
2: I to nie tylko GPS-ach, bo jeszcze przed GPS-em byliśmy z wami w ramach Nowinek Xu przecież.
0: Tak, było tam trochę tego. Natomiast w ramach samego GPS-a 3 sezony. Pierwszy 23 wydania, drugi 40.
2: Wow.
0: Dzisiaj zamykamy się na 39 wydaniu, czyli łącznie 142 wydania audycji GPS.
3: Ja chcę tylko wtrącić, że 39 to najlepsza liczba do kończenia. Adam Małysz kończył karierę, jak miał 39 zwycięstw i tak samo Kamil Stoch.
2: Ile lat ma Robert Kubica?
0: Nie wiem. Nie kończ mu kariery jeszcze, chłopie. Nam my też kariery pewnie...
2: 41, dobra, on już przeszedł przez te granice.
0: Nie,
2: bo to nie grozi.
0: My wam naprawdę bardzo pięknie dziękujemy w jako redakcja audycji GPS. Chcieliśmy podziękować całemu Radio Nowinki i całej redakcji Radio Nowinki. Przede wszystkim oczywiście Tomek, Michał, wielkie serce dla was.
2: Tak, Michał w ogóle do nas napisał w trakcie audycji z podziękowaniami za nasz wkład
0: tak,
2: w funkcjonowanie radia.
0: Wielkie,
2: pozdrawiamy
0: wielkie
2: serduszko.
0: Dziękujemy wszystkim, którzy brali tutaj czynny udział, wszystkim gościom, którzy w trakcie dni otwartych uczestniczyli w ramach audycji GPS. Wszystkim naszym dodatkowym prowadzącym, gdzie oczywiście Piotrkowi, którego już dzisiaj słyszeliście, ale również Franek Gebauer, który bodaj dwa czy trzy wydania również poprowadził. Wielkie dzięki, bo bez was by się to pewnie nie udało.
2: Jak najbardziej. No, z mojej strony dodam tylko tyle, że jesteśmy po prostu wdzięczni, że nas słuchaliście. Dziękujemy za te wszystkie wiadomości, czy na naszym live czacie, czy na mediach społecznościowych. Dziękujemy za wsparcie, za pomysły, za piosenki, które też nam podsyłaliście, bo to też nam nieziemsko ułatwiało pracę. Czasami po prostu znaleźć piosenkę to było też wyzwanie. No i cóż, no.
0: No to co, ostatni raz.
2: Albert Pusa.
0: Jakub Green, realizował nas niezastąpiony Słowik Piotr.
2: Gościnnie jeszcze Piotr Wojtaszczyk.
3: Papa.
2: A teraz perfekt, chcemy być sobą, a później, jak zawsze, Szusza będzie w Ilarie, więc zostajcie z nami jeszcze chwilę.
0: Dzięki, na razie, cześć.

0: Poranek w nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 30 dzień czerwca i 181 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Lucyna, Emilia i Władysława, ale także Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona, Teobald. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś święto wojsk aeromobilnych, znaczy się spadochroniarzy ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień asteroid i uwaga, uwaga, dzień motyla kapustnika. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to ja wam podpowiem, że dzisiaj o 18:00 One Republic w Tauron Arenie będzie występował. Natomiast jeżeli nie zdążycie się wybrać, to dwa dni później, czyli pojutrze 2 lipca, będzie tam występował Ricky Martin. Oczywiście zapraszam na te koncerty. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam film pod tytułem Supergirl. Jednym słowem, wchodzimy w świat komiksów i superbohaterów. Tym razem Kara Zero-El, no powiedzmy Supergirl oczywiście, łączy siły no, z dosyć zaskakującym towarzyszem, ale ma ku temu istotny powód, bo musi udać się w międzygalaktyczną podróż i poszukać zemsty, ale i sprawiedliwości. A film możecie obejrzeć w multikinie jutro o godzinie 17 lub 18.35. Oczywiście serdecznie zapraszam. Aura letnia, zdecydowanie. A skoro tak, to mam dla was informację bieżącą bardzo, ale to bardzo orzeźwiającą. Otóż zapraszam was już najbliższy weekend, czyli 4 lipca, do ośrodka szkolenia żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu, a tam odbędą się 48. regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. Zgłoszenia załóg między godziną 9 a 10, o 11 uroczyste rozpoczęcie regat, a 16-17 zakończenie regat. Natomiast dodam jeszcze, że starty odbywać się będą mega standard, jachty kabinowe do 6,5 metra i jachty kabinowe powyżej 6,5 metra. Dodatkowo oczywiście klasa open. To wszystko już najbliższy weekend w Żywcu na Jeziorze Żywieckim. 48 regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście wysłuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle z waszej strony. My za to gwarantujemy ciekawe tematy, ładną muzykę, no i przede wszystkim miłą formę spędzania czasu. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że już za chwileczkę startuje poranek, natomiast później. Wieczorem o godzinie 21:00 będzie Worek Buszu, na który Piotrek i Kuba zaciągną was znowu na nieznane obszary muzyki. To wszystko akurat dzisiaj wieczorem. A jutro poranek tradycyjnie o godzinie 9:00. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki i odwiedzania naszej strony internetowej.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 30 dzień czerwca i 181 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Lucyna, Emilia i Władysława, ale także Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona, Teobald. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś święto wojsk aeromobilnych, znaczy się spadochroniarzy ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień asteroid i uwaga, uwaga, dzień motyla kapustnika. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to ja wam podpowiem, że dzisiaj o 18:00 One Republic w Tauron Arenie będzie występowało. Natomiast jeżeli nie zdążycie się wybrać, to dwa dni później, czyli pojutrze, 2 lipca, będzie tam występował Ricky Martin. Oczywiście zapraszam na te koncerty. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam film pod tytułem Supergirl. Jednym słowem, wchodzimy w świat komiksów i superbohaterów. Tym razem Kara Zero-El, no powiedzmy Supergirl oczywiście, łączy siły no z dosyć zaskakującym towarzyszem, ale ma ku temu istotny powód, bo musi udać się w międzygalaktyczną podróż i poszukać zemsty, ale i sprawiedliwości. A film możecie obejrzeć w Multikinie jutro o godzinie 17 lub 18.35. Oczywiście serdecznie zapraszam. Aura letnia, zdecydowanie, a skoro tak, to mam dla was informację bieżącą bardzo, ale to bardzo orzeźwiającą. Otóż zapraszam was już w najbliższy weekend, czyli 4 lipca, do ośrodka szkolenia żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu, a tam odbędą się 48 regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. Zgłoszenia załóg między godziną 9 a 10, o 11 uroczyste rozpoczęcie regat, a 16-17 zakończenie regat, natomiast dodam jeszcze, że starty odbywać się będą mega standard, jachty kabinowe do 6,5 metra i jachty kabinowe powyżej 6,5 metra. Dodatkowo oczywiście klasa open. To wszystko już w najbliższy weekend w Żywcu na Jeziorze Żywieckim. 48 regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście wysłuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle z waszej strony. My za to gwarantujemy ciekawe tematy, ładną muzykę, no i przede wszystkim miłą formę spędzania czasu. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że już za chwileczkę startuje poranek, natomiast później, wieczorem o godzinie 21:00 będzie Worek Buszu, na który Piotrek i Kuba zaciągną was znowu na nieznane obszary muzyki. To wszystko akurat dzisiaj wieczorem, a jutro poranek tradycyjnie o godzinie 9:00. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki i odwiedzania naszej strony internetowej
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i 180 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł i Beata, ale także Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasja. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rybaka obchodzimy m.in. dodatkowo święto wojskowych oddziałów gospodarczych, czyli logistyka ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień ratownika WOPR to akurat bardzo potrzebne przy tych warunkach pogodowych. No a poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. Wydaje mi się, że wszyscy żeśmy świętowali. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, to mam dla was informacje dwie. Po pierwsze, wystartował 31. Summer Jazz Festival w Krakowie oczywiście, który potrwa do końca sierpnia. Natomiast na jutro chciałbym was zaprosić do Tauron Areny, a tam One Republic koncertować będzie. W związku z tym, no, kto jeszcze nie kupił bilety, niech próbuje. Może się uda. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam obejrzenie jutro, Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga, który no, w bardzo krótki i prosty sposób nawiązuje do bliskich spotkań trzeciego stopnia, które pamiętamy pewnie jak przez mgłę, ja na przykład bardzo dobrze. A film oczywiście mówi o najbliższym kontakcie z obcą cywilizacją i potwierdzeniem faktu, że nie jesteśmy sami. Tak czy siak, film do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 16.05 lub 19.15 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące. Nie wiem, czy pamiętacie, ale parę dni temu informowałem o tym, że podpisana została umowa, która ma na celu stworzenie, no powiedzmy, kwantowej doliny w obrębie Krakowa, a wziąłem w nim udział zarówno Politechnika, jak i UJ, AGH, no i dodatkowo NEWAG. No i w związku z tym niejako startuje cykl szkoleń, cykl wykładów, które mają przybliżyć technikę kwantową oraz zakresy jej stosowania i w jaki sposób to ewentualnie używać i do czego można ewentualnie użyć. A pierwszy z tych wykładów inaugurujący cały cykl odbędzie się już jutro o godzinie 10.30 w kotłowni, na który to oczywiście serdecznie was zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl, gdzie nadajemy na okrągło całą dobę oczywiście do waszej dyspozycji. Wy wchodzicie na stronę, klikacie przycisk włącz radio, a my gwarantujemy dobrą zabawę, ciekawą tematykę, no i oczywiście rewelacyjną muzykę. To wszystko dla was, a skoro już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro, poranek w Nowinkach tradycyjnie tuż po godzinie 9, wieczorem, ale jutro zapraszam na 21 na Worek Buszu, a dzisiaj już za chwileczkę sportowe nowinki.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Sportowe Nowinki.
1: Sportowe Nowinki przygotował Jakub Green, a przedstawię je razem wspólnie z Albertem Pusą.
2: Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Tajką Mananczają Savankaev 6-2, 5-7, 2-6. Polska tenisistka, która przed kilkoma tygodniami grała w finale French Open, poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej w drugim secie. Przez resztę spotkania Polka zmagała się z urazem, który przeszkadzał jej w płynnej grze. Hubert Hurkacz natomiast pokonał w świetnym stylu 3-0 Norwega Kaspera Ruda. Magdalena Fręch w aktualnie trwającym drugim secie z Anną Kalińską przegrywa 3-1 po zaciętym, ale niestety przegranym pierwszym secie. Swój mecz gra aktualnie również Magda Linet, która w swoim pierwszym secie przegrywa 3-4 z Mirrą Andrijejewą. Pierwszą rundę Igi Świątek będzie można oglądać jutro od godziny 14:30, w której przed Polką stanie Amerykanka Taylor Townsend.
1: W 1/16 mundialu jedni z gospodarzy, czyli reprezentacja Kanady, pokonała RPA 1-0 i awansowała do 1/8 finału, w której zmierzy się ze zwycięzcą meczu Holandia-Maroko. Odbędzie się ono o godzinie 3:00, a pozostałe spotkania, które możemy śledzić tego wieczoru oraz tej nocy, to trwający Brazylia-Japonia, gdzie aktualny zaskakujący wynik to 0-1 i Niemcy-Paragwaj, które zacznie się o 22:30. Jeżeli chodzi o Formułę 1, George Russell z Mercedesa odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Grand Prix Austrii przyniosło strategiczną rozgrywkę i próbę pogoni drugiego na podium Maxa Verstappena, ale Holender stracił trochę czasu na starciach z Lewisem Hamiltonem. Potem musiał oglądać się jeszcze za siebie, gdzie pędził finalnie zdobywając trzecie miejsce kolejny kierowca Mercedesa, Kimi Antonelli. W ramach sportowych nowinek to jest wszystko, a ja zapraszam razem z Albertem już za moment na audycję GPS.

0: Nowinex.
1: Cotygodniowa dostawa audycji.
2: Ej, Słowik, to nie ta audycja!
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Nie ta audycja, ale już po raz ostatni. Moi drodzy, GPS The Last Ride. Mamy ostatni przystanek naszej trasy pożegnalnej, a uczestniczą w niej
4: Jakub Green
3: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Będziemy mieli dzisiaj też pewnego gościa specjalnego, ale on w swoim czasie. No cóż, ostatni raz. Kuba, jak się czujesz?
4: Czuję się tak, że mam nadzieję, że nie splujemy się tak bardzo jak przy tych sportowych nowinkach.
3: Tak, pierwszą ligę będzie można oglądać jutro.
4: Wspaniale.
3: Słuchaj, 95% mojego mózgu poszło na to, żeby poprawnie odczytać nazwisko Tajki, która była rywalką Mai Chwalińskiej, a pozostałe 5% po prostu już nie wystarczyło na całą resztę.
4: Nie dziwi mnie, to sam nie miałem pojęcia jak to czytać, dlatego oddałem ci tenis.
3: No więc właśnie. Jako, że to jest ostatni raz, to wcale nie będziemy zbyt wiele zmieniać, bo już za chwilę o tym, co się będzie działo w Krakowie, a później, no to zobaczymy. Trochę o Polsce, trochę o świecie, a zresztą słuchajcie nas.

0: Co tam w Krakowie? A w zasadzie to nie tylko w Krakowie, bo teraz będzie trochę pogodowo łamane na zdrowotnie.
1: O.
0: To, że do nas dotarły wysokie temperatury, powiedzieć tak? To jak nie powiedzieć nic? Myślę, że tu się zgodzisz.
1: No, ja się topię. Mam po prostu taki piekarnik na chacie, że to hit.
0: Gdzie nie gdzie, nawet powyżej 40 stopni Celsjusza. Chore! No, ale jako, że mamy takie wysokie temperatury, no to miasto stwierdziło, że jakoś zareagują. I w związku z zaczynającym się latem i to zaczynającym się z wielką pompą, to trzeba przyznać.
1: Tak.
0: W takich lokalizacjach jak na przykład Rynek Główny czy Mały Rynek, ale też Rynek Podgórski i Aleja Róż, będzie można napotkać wodną mgiełkę działającą w godzinach 10-19, więc jeśli akurat będziemy gdzieś tam przechadzać się w okolicy, można z tego skorzystać, aby się troszkę schłodzić. Mało tego, nie jest to jedyne rozwiązanie tego typu, ponieważ Straż Pożarna Krakowska we współpracy z wodociągami miasta Krakowa i Strażą Miejską uruchomiła też
1: armatki
0: kurtyny
1: wodne.
0: O, to by dopiero było efektywne. Ale nie, uruchomiła dodatkowe kurtyny wodne, które działają w godzinach 12 do 19 i ich lokalizacja to Plac Wielkiej Armii Napoleona, Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, ulica Grodzka przy skrzyżowaniu Katyńskim i Plac Wolnica. Więc kolejne punkty dla podróżujących, spacerujących bądź cokolwiek, żeby się po prostu troszkę schłodzić.
1: Czy ktoś by mi coś zrobił, gdybym stał w takiej kurtynie ciągle i bez przerwy?
0: Myślę, że ktoś by mógł się przyczepić w pewnym momencie i niekoniecznie ze służby, ale po prostu z ludzi, którzy będą czekali na swoją kolej. Mało tego, właśnie powiedziałem na początku, że zdrowotnie, dlatego że pamiętajcie, że w takich porach roku, kiedy temperatura osiąga horrendalne, więc wręcz poziomy, warto się nawadniać, nawet trzeba się nawadniać. Pijcie dużo wody i to też mają ułatwić miejskie pitniki. Tych w mieście będzie rozłożone nieco więcej, dlatego nie będę każdej pojedynczej lokalizacji tutaj wymieniał. Wystarczy, że na mapach Google wpiszemy na przykład pitnik miejski albo wodopój i będą nam się takie pineski wyświetlały. Więc dbajcie o siebie, pijcie wodę, unikajcie ostrego słońca, bo wam się jeszcze stanie jakaś krzywda.
1: No, powiem ci, z tym piciem to czasem może być różnie, bo wiesz, biorąc pod uwagę tę wilgotność, jaka jest, bo te upały to tam pół biedy, nie? To, że mamy 80% wilgotności w powietrzu,
0: nie da się oddychać.
1: To jest po prostu hit, bo ty teraz wyobraź sobie, że pijesz, chcesz to wypocić, wystracić tę wodę, no bo siłą rzeczy trzeba ją gdzieś stracić w jakiejś formie. Próbujesz to odparować.
0: Tak.
1: I nie możesz, bo jest tak wilgotne powietrze i ci jest jeszcze goręcej. Więc z jednej strony bardzo, bardzo zdrowym jest i oczywiście jak najbardziej zachęcam do picia wody, z drugiej jest przekichane, żeby później jakkolwiek odprowadzić ją ze swojego organizmu.
0: Tak, więc no tak jak powiedziałeś, no gdyby nie ta wilgotność, nie byłoby aż tak tragicznie. A teraz September, utworzę Cry For You.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj bagno, co? My tego, miał kurde, co? To, tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: No, to jak jesteśmy, był temat letni, no to zostajemy w lecie, no bo teraz taka letnia bardzo destynacja, lecimy do Maroko. Znaczy, w sensie chciałem powiedzieć nad Maroko, nad staw Maroko w Katowicach. A tam się wydarzyło nietypowe zgłoszenie, które postawiło aż na nogi Straż Miejską, no się wyobraź, w tych Katowicach. Bo kobieta spacerująca z psem zauważyła na pomoście przy stawie właśnie Maroko, na osiedlu Tysiąclecia,
1: około... Co to tak nazwę?
0: Nie mam pojęcia. Około 50-centymetrowego krokodyla.
1: 50-centymetrowego.
0: Tak jest.
1: No taki nieduży, ale nadal, co on tam robi?
0: Tak, jak relacjonowała, zwierzę nie tylko przypominało egzotycznego gada, ale również poruszało się, dlatego natychmiast oddaliła się na bezpieczną odległość, zrobiła zdjęcie i zawiadomiła służby. Prawidłowo, bardzo ładnie.
1: Tak, okazało się później, że to był po prostu Sylwester Wardenga, który przebrał psa za krokodyl.
0: Prawie... Prawie masz rację, bo dyżurny oczywiście potraktował zgłoszenie bardzo poważnie i wysłał mnie na miejsce patrol. Strażnicy ostrożnie zbliżyli się do pomostu, przygotowani na możliwość interwencji wobec niebezpiecznego zwierzęcia. A gdy znaleźli się tuż przy tym drapieżniku, okazało się, że alarm był fałszywy. Domniemany krokodyl był zwykłą zieloną gumową zabawką.
1: Właśnie teraz o tym, kurczę, pomyślałem. No cóż.
0: Ale możesz zapytać... Ale ruszało się, to co?
1: Wiatr.
0: Tak jest, po prostu ruszało się na wietrze, na podmuchach wiatru.
1: Ale zastanawiam się, to jest tak, albo ta kobieta, która to zgłosiła, musiała mieć jakąś poważną wadę wzroku, albo ten krokodyl był na tyle, nie wiem, autentycznie wykonany, i tu mam też na myśli dobór kolorów tej zabawki, że po prostu można było w to uwierzyć. Bo, sorry, nie chce mi się wierzyć, że taka zabawka jest pokolorowana w sposób inny niż jaskrawy.
0: Wysłałem ci link i możesz sobie zobaczyć, bo jest tam foteczka.
1: Już patrzę. Teraz słychać klikanie.
0: Klik, klik, klik.
1: Klik, klik. I rzeczywiście.
0: To wygląda bardzo autentycznie.
1: A że taka dmuchana zabawka...
0: Gumowa.
1: Ja pomyślałem o dmuchanej, wiesz.
0: No właśnie, to nie dmuchana,
1: zabawy,
0: tylko gumowa.
1: Tam na plaży. Okej. Okay. Mm-hmm. No dobra, ale...
0: Ja bardzo chętnie, bardzo zachęcam was, naszych słuchaczy, żeby sobie wygooglować Katowice krokodyl i zobaczyć na własne oczy to zdjęcie, bo no rzeczywiście robi robotę.
1: Krokodyl zauważony w Maroku. Nad Marokiem. Jak nad Marokiem? Latał tamtędy.
0: Przelatywał. Jak Aladdin na dywanie.

0: komendzie.
1: Najciemniej pod latarnią.
0: No otóż nie tym razem, złapali go. To nie jest temat, nie będzie temat dzisiejszy, ale bardzo pasował mi do tej historii, którą przytoczyłeś. No dobrze, to my sobie gramy dalej, cieszymy się ostatnim GPS-em Egypt Central i White Rabbit. No, przez te upały to ja rzeczywiście już widzę białe króliczki.

0: Jazz w Radiu Nowinki.
1: Posłuchaj.
2: A, co?
1: Co?
2: Blablabla.
1: PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
3: Wow.

0: A teraz trochę o wydarzeniu, które Piotrek Słowik skrócił dosyć treściwie, mówiąc: a, tramwaj urodził. Przenosimy się do Poznania, bo tam tramwaj
1: urodził.
0: No się zepsuł, tak, a, urodził. Okay. To zapytacie, drodzy słuchacze, jak? O co tutaj chodzi? No, być może się domyślacie, być może nawet o tej sytuacji słyszeliście. Chodzi o to, że no, ostatnio to ta poznańska komunikacja miejska była raczej pechowa. I to
1: no, więcej o Poznaniu słychać niż o Wrocławiu.
0: Tak,
1: tam się rzeczy wywrocławiały.
0: Dokładnie, no tam jakieś wykolejenia to było przecież na porządku dziennym, nawet niekoniecznie z wysokimi temperaturami. No tutaj jednak te wysokie temperatury no trochę bardziej dały się we znaki, jeśli chodzi o to, co się dzieje z pojazdami tejże komunikacji, ponieważ po pierwsze, do tramwaju przejdziemy za chwilę. Autobus spłonął.
1: Dobra, jak się to łączy?
0: Po prostu, no to, że komunikacja miejska w Poznaniu miała pecha. Około 7.30 w ogóle, to było w piątek, poznańskie służby otrzymały wtedy zgłoszenie o tym, że autobus płonie przy ulicy Serbskiej. No i cóż, no szybka reakcja, oczywiście pojazd udało się ugasić, ale jaka była dokładnie przyczyna? Tego nie wiemy. Służby są w trakcie wyjaśniania.
1: Aż mi się przypominają z Formuły 1 te komunikaty. I have smoke in my car.
0: Tak, must be the water, co? No właśnie, ale co z tym tramwajem? Konkretnie to tramwaj numer 13, linia numer 13. Na Grunwaldzkiej Tatra, tak? Tatra zgubił, a bo Tatra to jest tramwaj, dobra. Na ulicy Grunwaldzkiej.
1: Już miałem tę czarno-złotą puszkę w głowie.
0: Zgubił silnik.
1: Okej.
0: Po czym się wykoleił? Po prostu. O to chodziło w porodzie.
1: A, że urodził silnik.
0: Urodził silnik. Więc ciężko by to faktycznie nazwać to porodem, bo raczej porodem nie nazywa się pozbycie się jednego ze swoich organów.
1: Znaczy, no ja bym to prędzej dekapitacją nazwał.
0: Nawet nie, bo to dekapitacja, no...
1: No zależy, gdzie masz, gdzie twierdzisz, że masz silniczek.
0: Tak, zależy, czy traktujesz silnik jako serce, czy jako mózg. No mózg to raczej chyba jednak nie. No i powiedziałbym raczej, że serce.
1: Znaczy, no niektórzy mówią, że można mieć silniczek też gdzie indziej.
0: Prawda, prawda. No na przykład jak masz samochód i masz silnik z tyłu, to masz tam silniczek. Dobra.
1: Wow.
0: Moi drodzy, ja was teraz zabiorę na małą przejażdżkę, tak z 20, w zasadzie 21 lat wstecz.
1: Darcie mordy show.
0: Darcie mordy show, czyli to, co wtedy było dosyć modne. Bullet for my Valentine, Hand of Blood.

0: in my head. Znowu tematycznie. Mega się napociłem, żeby ogarnąć ten temat. Szukałem, kopałem.
1: Nie tylko przez temperaturę się napociłem.
0: Nie tylko przez temperaturę, bo dużo nie zrobili, ale jestem w stanie na tym ostatnim wydaniu audycji GPS zadać to pytanie. Co znowu zrobili Włosi?
1: No. Nie wygrali wyścigów, jak jeden, to na pewno.
0: To na pewno, dokładnie, to prawda. Natomiast tak, mieszkaniec włoskiej Vicenzy zaparkował samochód i zostawił uchyloną na około 10 cm szybę, chcąc przewietrzyć wnętrze auta podczas upalnego dnia.
1: Gdzie zaparkował?
0: Generalnie, zaparkował. Po prostu, okay. Tak, po prostu zaparkował. Po powrocie, jak się okazuje, wraca, patrzy, a tu mandat na 42 euro.
1: O, a co, dlaczego?
0: Policjanci uznali, że pozostawienie otwartego okna oznacza niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu, ponieważ ułatwia osobom postronnym dostanie się do środka lub próbę kradzieży.
1: A, okej.
0: Tak, no może się wydawać, że kolejny głupi przepis zrobiony przez Włochów, ale biorąc pod uwagę to, jak tam wygląda życie, to trochę mniej to dziwi, jak się człowiek zastanowi, bo podstawą do nałożenia kary był właśnie artykuł 158 włoskiego kodeksu drogowego, który nakłada na kierowców obowiązek podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu pojazdu oraz ograniczyć ryzyko jego kradzieży.
1: Czyli generalnie... To jest bardzo takie... Ten zapis taki bardzo generalny. Co ja właśnie powiedziałem? Słuchaj. Wyjeżdżając z garażu, zwiększasz prawdopodobieństwo kradzieży własnego pojazdu. No i co? Mandacik!
0: Nie, w sensie jakby to jest prawda, bo przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona.
1: Ale czy to... Ja się zastanawiam, czy jest dokładnie określone, co... się liczy jako to...
0: Nie.
1: To.
0: Nie, już się tłumaczę. Tak jak mówię, przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona, jednak daje funkcjonariuszom możliwość oceny, czy samochód został pozostawiony w sposób wystarczająco bezpieczny.
1: Czyli jeśli funkcjonariusz ma z kimś na pieńku, no to na pewno coś podciągnie. No właśnie, po co wyjeżdżałeś z garażu? Dzięki temu naraziłeś swój pojazd na kradzież. Cyk. 50 euro mandat. To
0: w sensie, wiesz, znaczy tutaj te 40, bo tam jest od 42 nawet chyba 150 euro.
1: O Boże.
0: Tam jest jakiś taki ten, jakiś taki ten taryfikator, jakiś taki właśnie szalony. Natomiast trochę może ma to sens, w sensie, że może nie, wiesz, no za 10 cm uchylonej szyby dostał najniższy możliwy wymiar kary.
1: Zaparkowałeś w niebezpiecznej dzielnicy? O, stary! Stówka. Bez sensu.
0: Tak, ale na przykład zaparkował niebezpiecznie, albo nie wiem, zostawił otwarte drzwi do samochodu.
1: Takimi rzeczami to raczej zajmują się towarzystwa ubezpieczeniowe, wiesz? W sumie, bo jeśli na przykład twój ubezpieczyciel by się dowiedział, że zostawiasz samochód w miejscu, w którym potencjalnie może być narażony na kradzież, jeszcze z uchyloną szybą, co miałoby ułatwić złodziejowi kradzież, to raczej składki by ci wzrosły.
0: Znaczy tak, w sensie u nas w Polsce na zachodzie tak to działa, ale we Włoszech...
1: Jakim zachodzie? Jakim zachodzie?
0: W sensie jeżeli sobie porównasz życie we Włoszech, a życie w Polsce, to my jesteśmy zachodem dla nich.
1: Aż tak?
0: No aż tak. W sensie tam kradzieże samochodów i różnych rzeczy z samochodów są na porządku dziennym. U nas były na porządku dziennym 30 lat temu.
1: Coś w tym może być.
0: Także ja się trochę mniej dziwię. Jest to dość absurdalne, to prawda. Natomiast znając to, jak tam wygląda życie, trochę to mniej mnie dziwi. Możecie dać nam swój komentarz oczywiście na naszych mediach społecznościowych, co wy o tym sądzicie. A teraz kolejna przerwa muzyczna, a zaczynamy ją z Tajnym Tempachem i Erikiem Turnerem. Utwór Written in the Stars.

0: No i nadszedł ten moment, w którym wprowadzamy naszego gościa specjalnego, a jest nim człowiek, który co najmniej z połowę tego naszego GPS-a to z nami poprowadził i przyczynił się do tego, że on w pewnym momencie trwał, a mógł nie trwać. Piotr Wojtaszczyk, witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór. Bardzo mi miło wrócić po pewnej przerwie. Właściwie tak. No i przygotowałem dla was temat, żeby się pożegnać ładnie z GPS-em. Nie będzie to taki typowy GPS-owy format, no bo porozmawiamy sobie troszeczkę o mundialu i o tym, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w tym momencie w Ameryce. Szeroko pojętej Ameryce, bo jest to zarówno Kanada...
0: W Ameryce Północnej i tyle.
1: Tak jest. I środkowej, Meksyk jest w środkowej.
0: W sumie racji.
1: Tak jest. Więc tak, porozmawiamy konkretnie o rekordach, które padły na Mistrzostwach Świata. Otóż został pobity rekord frekwencji na trybunach.
0: Już myślałem, że jakiegoś piłkarza pobili, nie słyszałem.
1: Ja jeszcze o tym nie słyszałem, ale w Meksyku wszystko jest oczywiście możliwe. Został pobity rekord frekwencji, prawie 4 700 000 widzów na trybunach, co zdeklasowało historyczny wynik z mundialu w USA w 1994 roku, czyli z roku, gdzie Edyta Górniak zajęła drugie miejsce na Eurowizji.
0: Musiał.
1: I Edyta Bartosiewicz wypuściła swój album Sen.
0: Same Edyty.
1: Jednodniowa frekwencja została pobita, bo wyniosła 281 tysięcy kibiców i została zgromadzona 16 czerwca. Liczba zdobytych goli, 215 bramek padło do tej pory w fazie grupowej, no, nie licząc akurat, jeszcze fazy puchorowej.
0: Ten akurat rekord nie dziwi, no bo jest dużo więcej zespołów.
1: Poczekaj, daj mi dokończyć. No i tak, przede wszystkim dlatego, że jest więcej zespołów, bo nie 32, a 48. A także dlatego, że jest po prostu więcej meczów, bo zwiększyła nam się liczba grup i tak dalej, i tak dalej.
2: A Polska gdzie?
1: Ha, Polska? W Europie Zachodniej. Jak to powiedziałeś pięknie wcześniej. Został wyrównany już rekord goli samobójczych, bo 12 bramek takich padło. No i historyczny awans aż 9 reprezentacji z Afryki do fazy pucharowej. No ale nie dziwota, skoro mamy 32 reprezentacje w fazie pucharowej w 1/16. No i tak, Lionel Messi na razie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o trafienia.
0: Tak, czyli... go ciągną ci sędziowie za uszy, że się nie da.
1: No nie, ta 19 trafień prowadzi w klasyfikacji wszechczasów, ale blisko za nim jest oczywiście jeszcze nasz młody i prawdopodobnie kiedyś przebije ten rekord, czyli Mbappé, Mekambłe i tak dalej. No i tak... Pojawił się nowy zawodnik najskuteczniejszy w rzutach karnych. Jest to Harry Kane, który ma aż 5 wykorzystanych jedenastek na turniejach.
0: Ciechło podpalił podejście
1: rangi Mistrzostw Świata. No i najmniej skuteczny w historii rzutów karnych. Zgadnijcie, kto jest, bo to jest takie troszeczkę zaskoczenie.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Nie.
2: To Robert nie Lewandowski.
1: Oj.
0: A Chicago Fire?
1: Lionel Messi.
0: No,
1: aż 3 nietrafione rzuty karne. Wyobraźcie sobie.
0: A i tak jest...
1: 3 nietrafione rzuty karne, w tym jeden obroniony przez... No, może to
2: zgadzać. Wojtka Szczęsnego,
1: tak jest! Tak jest. Polska górą, Polish Mountain.
3: Polska górą.
1: No i co? Jeszcze na koniec mam najdłuższą serię Fair Play. Zgadnijcie, która reprezentacja mogła się wykazać największą jakby jakością, jeśli chodzi o
0: zachowanie. Kto tam wrócił
1: zachowanie
0: po 40 latach?
2: Na pewno nie Francja.
1: Kto jest najbardziej wychowanym, najlepiej wychowanym krajem świata, z największą kulturą osobistą w pracy i tak dalej, i tak dalej. Forza Horizon 6.
2: Japonia!
1: Japonia, tak jest. Japonia.
0: Nie ma to sens. No. Japonia, która wygrywała jeszcze jakoś niedawno, jak patrzyłem z Brazylią. Jaki jest teraz wynik?
1: A mecze teraz są.
2: Stary, oni sprzątają, kibice japońscy sprzątają po sobie miejsca na stadionie.
0: No,
2: to jest niesamowite.
1: Jak wynik meczu?
0: 2-1 Brazylia wygrała. W 96 minucie Martinelli strzelił na 2-1.
1: A o której rozpoczął się mecz?
0: Jakieś 19 chyba.
1: Okej. Dobrze, no to co? Tyle z tego tematu. Ja was żegnam. Bardzo dziękuję wam za poprowadzenie, za wdrożenie mnie do audycji, za to, że byliście przez te wdrożenie do radia, tak. Tak jak Piotrek mi podpowiada na słuchawce. Więc naprawdę...
0: Której nie masz na uchu, ale...
1: naprawdę wam bardzo dziękuję. No i co? A teraz zostaję znowu sam. Zalia.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, to tego, w Polsce tego nie było jak pero jest. A za to milicja się nie bierze, ani milicja za to ani nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem to.
0: Queens of the Stone Age w utworze In My Head na antenie Radia Nowinki podczas ostatniego przystanku GPS Last Ride.
3: Przystanku Woodstock.
0: Tak. Ostatnia przejażdżka z GPS-em trwa w najlepsze. A dziś o tym, teraz o tym, że zakończył się rok szkolny. W ostatni piątek. W związku z czym Polska Agencja Prasowa opublikowała sondaż przeprowadzony przez pracownię Ibris, w którym Polaków zapytano o ocenę zmian w edukacji i ogólnie stan. No i cóż by tu powiedzieć, większość respondentów, i to zdecydowana większość respondentów, ma raczej negatywne zdanie na ten temat, w sensie polskiej edukacji, ponieważ 72% respondentów uważa, że szkoła nie przygotowuje uczniów do dorosłego życia.
3: Prawda.
0: Prawda. 80% twierdzi, że absolwentom brakuje umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Z kolei 81%, że polityka odgrywa zbyt dużą rolę w edukacji.
3: Polityk? No, trochę tak.
0: Tak. Historia to jedynie wersja zwycięzców, tak? No generalnie 58% uważa, że polskie szkolnictwo to w ogóle w złym kierunku zmierza. Ajej, łajej. Ciekaw jestem w sumie, jakby wyglądało, jakby wyglądał taki sondaż, takie badanie w kontekście uczelni wyższych.
4: To ja się wtrącę i powiem tylko taką anegdotkę co do wtrącania polityki w szkołę. Na zakończeniu roku w jednej z tomaszowskich szkół, czyli z moich rejonów, został zaproszony starosta. Tylko nie byłby to żaden problem w tym, że starosta został zaproszony, któremu kadencja skończyła się jakiś czas wcześniej. Został odwołany, więc była to zagrywka polityczna po prostu w szkole na zakończeniu roku.
0: Wow!
3: No, to jest rzeczywiście gruba jazda.
0: Imponujące.
3: To trochę tak, jakby prezydenta Michalskiego teraz gdzieś zaprosić.
0: Tak, i przedstawić jako prezydenta. 55% badanych uważa, że szkoła przykłada zbyt dużą uwagę do ocen. Ja się tutaj też z kolei zgodzę.
3: Znaczy nie, no dobrze, oceniajmy nasze dzieci.
0: Ale zbyt dużą wagę.
3: Ale róbmy to z głową.
0: Tak, tak dokładnie o to chodzi. 68% twierdzi, że ograniczenie ilości prac domowych było błędem.
3: O.
0: To jest ciekawe.
3: Znaczy rodzice o swoich dzieciach pewnie tak powiedzą, bo teraz dzieci mają więcej czasu w domu i zawracają łeb.
0: Trzeba im jakoś czas zorganizować. Ale były też pozytywne akcenty tego wszystkiego, bo 53% badanych chwali wprowadzenie edukacji zdrowotnej.
3: Co drugi.
0: 52,9% ma taki sam stosunek do edukacji obywatelskiej, co swoją drogą brzmi trochę jak taki polityczny...
3: Czym jest edukacja obywatelska?
0: Nie wiem, brzmi jak polityczny przedmiot. 49% uważa, że dobrym pomysłem było zmniejszenie liczby godzin nauczania religii.
3: Czyli co drugi?
0: Nadal, nie?
3: Jakby wciąż co drugi. W sensie, wiesz, 53% przy tej edukacji zdrowotnej to jest dokładnie procent, mam wrażenie, jaki ma aktualna władza, a nie ma ta poprzednia, i jakby to się tak będzie płynnie zmieniać, nie? Że jak zmieni się władza, to 53% będzie zadowolone z tego, że edukacja zdrowotna została wycofana.
0: Słuchaj, generalnie wracając do naszych liczb, to 66% Polaków uważa, że nauczyciele powinni zarabiać więcej.
3: 100% powinno uważać, ale...
0: Nie, bo wiesz co, jest taka grupa ludzi, która uważa, że ten pełny etat nauczyciela ograniczający się do 18 godzin tygodniowo to jest wszystko. A oni nie zdają sobie sprawy z tego, że nauczyciele dużą część swojej pracy zabierają do domu.
3: No tak, oczywiście, sprawdzanie tych wszystkich sprawdzianów, kartkówek, wow. Przygotowywanie się do prowadzenia zajęć. Skupa czasu.
0: No właśnie. No, a generalnie to stanowisko nauczyciela jest powszechniejsze wśród osób, które wychowują dzieci, niż wśród osób, które tego nie robią, bo te, które wychowują, to jest 71,8% respondentów. Więc... Tak ma się właśnie stosunek do edukacji w Polsce. Zdania są podzielone, aczkolwiek w takich kluczowych kwestiach raczej negatywne. Balu Brigada w utworze So Cold.

0: No i kolejny mamy temacik, już mój ostatni dzisiaj, i o kolejnych głupich ludziach będziemy rozmawiać.
1: Moje ulubione.
0: Tak jest, w Zgorzelcu. Prokuratura postawiła zarzuty kilku osobom podejrzanym o serię kradzieży o dość, nazwijmy to, nietypowym asortymencie.
1: Cóż to takiego?
0: Otóż, zaczniemy od samego początku historii, bo ona zaczyna się jeszcze w 2023 roku. Na stacji kolejowej w Węglińcu, gdzie zatrzymał się pociąg z ładunkiem wojskowym. Podejrzani mieli wykorzystać moment, gdy konwój był słabiej nadzorowany, zerwać plomby zabezpieczające wagony i dostać się do środka. Z jednego z kontenerów zabrali 4 skrzynie. Mm-hmm. Szybko jednak wyszło na jaw, że nie do końca wiedzieli, co ukradli. Po otwarciu skrzyń i zorientowaniu się, że w posiadaniu mają 120 pocisków artyleryjskich...
1: O kurczę, grubo!
0: Porzucili je w pobliskim stawie. No. Wow. Natomiast to nie jest jedyny skok, który zrobiła ta grupa, bo równolegle ta sama ekipa miała zajmować się również bardziej przyziemnymi kradzieżami z innych wagonów tego samego typu transportów kolejowych. Łupem padły m.in. 54 urządzenia Thermomix.
1: O nie, co na to te wszystkie gospodyni domowe. O nie, przepraszam, zapomniałem dodać. Z klasy średniej.
0: Ej, weź, moi rodzice mają Thermomixa. Natomiast 54 urządzenia o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych. W tym przypadku sprawcy mieli działać, wyobraź sobie, bardziej metodycznie, bo znamy te metody. Po kradzieżach zakładali fałszywe plomby, dzięki czemu zniknięcie towaru wychodziło na jaw dopiero po dotarciu pociągów do miejsca docelowego.
1: Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, z jaką pogardą, zupełnie przypadkiem powiedziałem o tej klasie średniej. Jakbym ja był jakiś nie wiadomo jaki burżuj, no przepraszam bardzo, nie to chciałem.
0: Jakbyś do niej nie należał!
1: No w sumie to chyba nie należy jeszcze.
0: A od kiedy się zaczyna klasa średnia?
1: Nie pamiętam. Zależy, czy polska, czy europejska.
0: W sumie. Śledczy ustalili również, że część skradzionych rzeczy trafiła dalej do innych osób, które również usłyszały zarzuty paserstwa. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, a oskarżonym grożą kary sięgające nawet...
1: 5 lat!
0: Wyprowadziłem cię w pole, bo 10 lat więzienia. Za paserstwo jest dycha.
1: Okej, okay. No to będziemy pamiętać na przyszłość.
0: No, także ci, co kradną Thermomixy, czasem chłopaki sobie stwierdzili, no idziemy kraść z pociągów. Co tam złe, co tam może być, Thermomixy? No to se trafili na pociski artyleryjskie, które...
1: Będziemy kraść z pociągów, tego nikt nie sprawdza.
0: Ale wiesz, bo to jeszcze najzabawniejsze jest to, że to jest... Że to był pociąg, który jechał prawdopodobnie, tak trzeba zakładać, na Ukrainę, tak? Który wiózł pociski artyleryjskie z Niemiec przez Polskę, no, na front.
1: No to jeszcze przy okazji pewien sabotaż mógł lecieć.
0: No nie, jeszcze powinny tam wlecieć za jakieś zarzuty za szpiegostwo na rzecz Rosji.
1: Jeszcze jakby się tym wszystkim sąd wojskowy zajął.
0: Może się zajmie.
1: Why? Jejku, ale to eskalowało. Ale to eskalowało. Niesamowite.
0: To prawda. A teraz byśmy sobie coś zagrali, tylko nie wiem i nie widzę co. Więc musisz mi powiedzieć, Piotrku Słowiku, co jest następne. A, Panika de Disco. No dobrze.
1: L.A. Devotee.
0: L.A. Devotee na naszej antenie.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Pink Floyd w utworze Time, a czas nam ucieka nieubłaganie, no bo to już będzie ostatnie nasze wejście nie tylko w tym sezonie GPS-a, ale również w GPS-ie jako całości. Moi drodzy, a co będzie tematem kończącym audycję? Pomyślelibyście sobie, może jakieś podsumowanie, może jakieś wspominki. Ha! Nie!
0: Będzie?
2: No dobra, niech będzie. Ale zanim, to jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co ciekawego zrobiła firma Commodore. I to nie jest włoska firma, żeby...
0: Commodore!
2: Żeby nie łączyć tutaj dwóch nazw różnych, nie wiem, segmentów, cokolwiek. Commodore Callback 8020. Jest to telefon opracowany przez firmę Commodore. I on jest na tyle unikalny, że w zasadzie to nie jest za bardzo unikalny, co po prostu nawiązuje do technologii w stylu retro. Chodzi tu o to, że jest to po prostu telefon, który uniemożliwia nam korzystanie z mediów społecznościowych.
0: Wow.
2: Jest on ograniczony do podstawowych funkcji telefonu, takich jak oczywiście dzwonienie, wysyłanie wiadomości. Ma wbudowane takie na przykład komunikatory jak WhatsApp, czy możemy na nim słuchać muzyki, oczywiście ma też aparat i w ogóle, ale właśnie nie ma tam tych najbardziej angażujących mediów społecznościowych. Nie zainstalujemy tam Facebooka, nie zainstalujemy tam Instagrama, nie zainstalujemy Xa, TikToka też. Więc to jest odpowiedź, myślę, firmy na to, że młode pokolenie ostatnimi czasy lubi sięgać właśnie do takiej starszej technologii, ograniczając się do tych najprostszych funkcji ze świadomości tego, jak działają one na ludzki mózg, plus do tego po prostu retro technologia im się podoba.
0: No, więc właśnie na przeciw... to nie będą wiedzieli, co to.
2: Ej, a to było fajne akurat.
0: Dobra.
2: No, tak, zdaniem twórców, poza aplikacjami z tak zwanej czarnej listy, czyli tych, o których mówiliśmy, telefon obsługuje 99% aplikacji Androida, więc mapy, muzyka, jakiś Uber czy Bolt też tam działają, aparat gry, podcasty działają. Nie ma właśnie tych takich najbardziej wpływające na aktywność, nie wiem jak to powiedzieć, mentalną, cokolwiek. No w każdym razie media społecznościowe są niedostępne. I tak, co by tutaj jeszcze dodać o tym, jak ten telefon wygląda, bo dosłownie on swoim designem nawiązuje do takich starych telefonów. Mm-hmm. Jest to dosłownie telefon z klapką.
0: Pamiętam mój ostatni telefon z klapką, moja babcia miała takie, oczywiście za dzieciaka, no bo wtedy były telefony z klapką, moja babcia miała taką tendencję, że nie sprawdzała kieszeni, jak sobie rzucała do prania, no i nie sprawdziła, że w spodniach jest mój telefon i go wybrała. Tak skończył mój ostatni telefon z klapką, bardzo go lubiłem, był taki, był biało-niebieski.
2: Ja kiedyś to samo zrobiłem, ale ze słuchawkami, więc nie aż tak źle jak w twoim przypadku. Commodore Callback 8020 będzie kosztował podobno według serwisu Dexerto $499.
0: 2000 zł.
2: Dużo, nie? No słuchaj, to jest tak naprawdę smartfon w nieco innych ciuchach, który ma zablokowane social media.
0: I z klawiaturą.
2: I z klawiaturą, tak. No bo obsługuje wszystko. To jest telefon, który ma po prostu działać tak, jak sobie tego wyobraża współczesny użytkownik, że ma mapy przed sobie, ma jakiegoś Ubera, może sobie muzyki posłuchać, może sparować jakieś słuchawki bezprzewodowe prawdopodobnie. Tylko po prostu mówię, nie ma tych mediów społecznościowych.
0: Okej, okay, tylko to już na przykład zamiast wydawać 2000 zł.
2: No nie to lepiej, jest jednak sporo.
0: Nie lepiej telefon. Byłoby, że spróbować poćwiczyć wolną wolę i silną wolę i po prostu usunąć te wszystkie aplikacje ze swojego telefonu i postarać się ich nie instalować z powrotem.
2: I to jest ta trudniejsza opcja, do której zachęcam.
0: Tak, jest zdecydowanie trudniejsza.
2: Bo tak jak mówisz, to
0: bo
2: jest
0: można
2: przy okazji...
0: wydać dwa koła, nie? Ale...
2: Tak, to jest przy okazji ćwiczenie siły woli.
0: Ale można też nie?
2: Można też nie. Można zostać przy tym, co się ma. No, więc z tą myślą was zostawimy. Dbajcie o siebie. Jest bardzo gorąco. Pijcie dużo wody i... No, nie przebywajcie na tym słońcu. Jejku, ile nam minęło czasu przy tych GPS-ach?
0: Powiem ci tak. 3 sezony.
2: I to nie tylko GPS-ach, bo jeszcze przed GPS-em byliśmy z wami w ramach nowinek, przecież.
0: Tak, było tam trochę tego. Natomiast w ramach samego GPS-a. 3 sezony. Pierwszy 23 wydania, drugi 40.
2: Wow.
0: Dzisiaj zamykamy się na 39 wydaniu, czyli łącznie 142 wydania audycji GPS.
3: Ja chcę tylko wtrącić, że 39 to najlepsza liczba do kończenia. Adam Małysz kończył karierę, jak miał 39 zwycięstw i tak samo Kamil Stoch.
2: Ile lat ma Robert Kubica?
0: Nie kończ mu kariery jeszcze, chłopie. No, my też kariery pewnie...
2: 41, dobra, on już przeszedł przez te granice.
0: Dobrze.
2: Jemu to nie grozi.
0: My wam naprawdę bardzo pięknie dziękujemy w jako redakcja audycji GPS. Chcieliśmy podziękować całemu Radio Nowinki i całej redakcji Radio Nowinki. Przede wszystkim oczywiście Tomek, Michał, wielkie serce dla was.
2: Tak, Michał w ogóle do nas napisał w trakcie audycji z podziękowaniami za nasz wkład w funkcjonowanie radia. Pozdrawiamy
0: serduszko. Dziękujemy wszystkim, którzy brali tutaj czynny udział, wszystkim gościom, którzy w trakcie dni otwartych uczestniczyli w ramach audycji GPS. Wszystkim naszym dodatkowym prowadzącym, gdzie oczywiście Piotrkowi, którego już dzisiaj słyszeliście, ale również Franek Gebauer, który bodaj dwa czy trzy wydania również poprowadził. Wielkie dzięki, bo bez was by się to pewnie nie udało.
2: Jak najbardziej. No, z mojej strony dodam tylko tyle, że jesteśmy po prostu wdzięczni, że nas słuchaliście. Dziękujemy za te wszystkie wiadomości, czy na naszym live czacie, czy na mediach społecznościowych. Dziękujemy za wsparcie, za pomysły, za piosenki, które też nam podsyłaliście, bo to też nam nieziemsko ułatwiało pracę. Czasami po prostu znaleźć piosenkę to było też wyzwanie. No i cóż, no.
0: No to co, ostatni raz.
2: Albert Pulsa.
0: Jakub Green realizował nas niezastąpiony Słowik Piotr.
2: Gościnnie jeszcze Piotr Wojtaszczyk.
3: Papa.
2: A teraz perfekt, chcemy być sobą, a później, jak zawsze, Szusza będzie w Ilarie, więc zostajcie z nami jeszcze chwilę.
0: Dzięki, na razie, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator, twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator, twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 30 dzień czerwca i 181 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Lucyna, Emilia i Władysława, ale także Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona, Teobald. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś święto wojsk aeromobilnych, znaczy się spadochroniarzy ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień asteroid i uwaga, uwaga, dzień motyla kapustnika. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to ja wam podpowiem, że dzisiaj o 18:00 One Republic w Tauron Arenie będzie występował. Natomiast jeżeli nie zdążycie się wybrać, to dwa dni później, czyli pojutrze, 2 lipca, będzie tam występował Ricky Martin. Oczywiście zapraszam na te koncerty. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam film pod tytułem Supergirl. Jednym słowem, wchodzimy w świat komiksów i superbohaterów. Tym razem Kara Zero-El, no powiedzmy Supergirl oczywiście, łączy siły no z dosyć zaskakującym towarzyszem, ale ma ku temu istotny powód, bo musi udać się w międzygalaktyczną podróż i poszukać zemsty, ale i sprawiedliwości. A film możecie obejrzeć w multikinie jutro o godzinie 17 lub 18.35. Oczywiście serdecznie zapraszam. Aura letnia, zdecydowanie, a skoro tak, to mam dla was informację bieżącą bardzo, ale to bardzo orzeźwiającą. Otóż zapraszam was już w najbliższy weekend, czyli 4 lipca, do ośrodka szkolenia żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu, a tam odbędą się 48 regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. Zgłoszenia załóg między godziną 9 a 10, o 11 uroczyste rozpoczęcie regat, a 16-17 zakończenie regat, natomiast dodam jeszcze, że starty odbywać się będą mega standard, jachty kabinowe do 6,5 metra i jachty kabinowe powyżej 6,5 metra. Dodatkowo oczywiście klasa open. To wszystko już najbliższy weekend w Żywcu na Jeziorze Żywieckim. 48 regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście wysłuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle z waszej strony. My za to gwarantujemy ciekawe tematy, ładną muzykę, no i przede wszystkim miłą formę spędzania czasu. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że już za chwileczkę startuje poranek, natomiast później, wieczorem o godzinie 21:00 będzie Worek Buszu, na który Piotrek i Kuba zaciągną was znowu na nieznane obszary muzyki. To wszystko akurat dzisiaj wieczorem, a jutro poranek tradycyjnie o godzinie 9:00. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki i odwiedzania naszej strony internetowej
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Wspominaliśmy przed tygodniem, że nie będziemy robili takiej typowej audycji randomowej, tylko zrobimy sobie wstęp do festiwali polegający na tym, że nie będziemy mówić o festiwalach jeszcze tegorocznych, ale zrobimy to od wybiegając w przyszłość, starając się tworzyć jakieś takie nasze wewnętrzne, powiedzmy, używając języka obcego, wish listy, rzeczy, które chcielibyśmy, żeby w 2027 się pojawiły na polskich festiwalach, a tym, co się dzieje tu i teraz, będziemy się zajmowali przez wakacje dużo dłużej. Także na razie jest to taki aperitif, można powiedzieć, oparty w pierwszej części o, no, co tu dużo mówić, patrona trochę tego pomysłu, bo obydwa jesteśmy wielkimi fanami nowej płyty Genesis Elvusu. Ale zanim do niej samej, no to priorytety, to jest audycja Worek Buszu, Piotr Worobi
1: i Jakub Buszek.
0: No i przynieśliśmy sobie tego Genesisa obydwa i już wspominaliśmy o nowym albumie, wspominaliśmy o tym, dlaczego to jest idealny strzał koncertowy, ale żeby tak nie zostawić tego bez słowa, no to powtórzę to sobie tylko, po raz kolejny, że to jest niesamowicie wszechstronny gość i to słychać na każdym albumie kolejnym, który wypuszcza, nie inaczej jest na nowym, no, wybitna potencjalna zabawa, myśmy ją zresztą już raz mieli okazję doznać na Colors of Ostrava, ale bardzo chętnie zobaczyłbym tę nową płytę również na żywo, no bo jest to rzecz prześwietna, już miesiąc upłynął w ogóle w momencie, kiedy my to nagrywamy, teraz jak mi wyświetliłeś już dokładnie z datą, to uderzyło mnie to, a dalej do mnie ta płyta wraca. Mowa o albumie Red Star V and the Worldwide Scourge. Ja zagrałem pośrednio tytułowy, czyli Worldwide Scourge.
1: Ja z kolei zagrałem dwa utwory, bo ja w ogóle mam w tej audycji wszystko, wszystkie propozycje praktycznie z jednym wyjątkiem, no to jest jeden utwór wczesny, jeden z nowych płyt. W przypadku utworu nowszego to jest Bless Are The Sick, no i jeszcze zagrałem Centerfold z debiutu, tak jak obie płyty, i pierwsza i druga, mają sporo takich utworów indie rockowych, nawet postpunkowych, bangerów, to pokusiłem się na zagranie dwóch utworów spokojniejszych i to też dobrze brzmi na żywo. Nie wiem, bo to jest jedna rzecz, która mnie ciekawi o tyle, że Genesis na tym koncercie, na którym go widzieliśmy, grał solo, puszczając sobie muzykę z taśmy, a w tym roku pojawia się na kilku festiwalach stricte rockowych. I nie wiem, czy on tam bierze zespół. Jeżeli bierze, no to to by było pewnie poszerzenie doświadczenia, które mamy już ze sobą. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku i bardzo liczymy na którąś ze scen festiwalowych. Nie wiem, czy możemy liczyć na Polskę, ale być może, no bo ta płyta jest, ma naprawdę bardzo dużo ocen, jest szeroko dyskutowana, nawet na grupkach muzycznych. Po raz pierwszy widziałem więcej szumu dookoła tej płyty. Pierwszy album Genesisa, który wzbudził sporo dyskusji. Cieszy mnie to bardzo i liczę na to, że zostanie zapamiętany też na naszym rynku, bo jak widać, na rynku czeskim się przyjął.
0: Tak, też było widać po odbiorze i po tym, ile osób na tym koncercie było. To nie był występ jakiś bardzo późno wieczorny, wręcz przeciwnie, jak dobrze pamiętam, to jeszcze było światło dzienne, takie dość konkretne, a jednak był to, był to odbiór dość powszechny, więc się przyjęło. Widzę, że sprawdzasz, która
1: była. Rock for People. Tego festiwalu szukałem rockowego, tegorocznego. No bo to wydaje mi się nietypowe, żeby taki artysta jednak występował na stricte rockowym festiwalu i to takim z zacięciem nowoczesnego rocka. Tak. Bo tam jest sporo pop-punku, jakichś Green Day podobnych rzeczy, plus jako smaczki dodane i death metal, i właśnie trochę artystów alternatywnych. Jest to dość interesujący festiwal, który nie ma swojego odpowiednika polskiego w ogóle.
0: W zasadzie nie. No, może rokowizna z zachowaniem wszelkiej proporcji.
1: I plus rokowizna jest o tyle dziwna, że ona ma do takiego składu, który jest bazą, ma dołożonego po jednego, dwóch, trzech wykonawców, którzy się różnią w każdym mieście.
0: Tak. To jest głupie.
1: Poznań bodajże dostał Wolf Alice, których my będziemy oglądać, jeżeli czasówka pomoże w Lizbonie, bo też trzeba powiedzieć, że festiwal odbywa się za 2 tygodnie, a on dalej nie ma czasówki i dochodzą nowi artyści.
0: To jest śmieszne.
1: Nowa scena co tydzień się jakaś pojawia, pojawiło się znienacka Fado, niedawno się pojawił odpowiednik sceny książkowej, offowej, także no dziwny jest ten festiwal. Jakoś nie byłbym specjalnie zaskoczony, gdyby ta rozpiska pojawiła się jakieś 3-4 dni wcześniej.
0: No to ja się w tym momencie już się powoli zaczynam czegoś takiego spodziewać. Że to już będzie nie tyle końcówka czerwca, co po prostu w lipcu.
1: No tak, bo i w sumie też dochodzi do tego takie kulturowe tło, że my im pojawiamy się bardziej na południe Europy, tym organizacja ma bardziej wyrąbane.
0: Tak, tym jest luźniej to wszystko traktowane. Tak. Przy czym to nie jest taki luz w klimacie czeskim, myślę, że dobrze nam znanym, czyli no mimo wszystko może z uśmiechem, może z pewnymi niedociągnięciami, ale jednak dowożenie. No to te południowe festiwale mają chatu do siebie, jak do tej pory się tak wydaje. To, że zdarza się czasem czegoś po prostu nie dowieść.
1: Czy po północy będzie można odebrać bagaże? Nie wiemy. Może będzie otwarte, może będzie zamknięte.
0: Tak. I może to będzie w budynku z biletami, może będzie gdzieś obok. Kim wie, zobaczymy. Więc mam nadzieję, że Portugalia pod tym kątem będzie jakimś takim improvementem. Ale wracając do rokowizny, to jest tyle głupie, że ci artyści się różnią jakością po prostu między poszczególnymi miastami. I trzeba dobrze trafić.
1: Bo tam potrafi być Within Temptation albo Frank Carter z Sex Pistols.
0: No, dokładnie. Tu nie ma jakiegoś klucza niesamowitego.
1: Mamy jeszcze drugiego artystę, to jest Barry Adamson, który raz występował w Polsce. Kilka razy już go grałem, ale pojawił się, o ile pamiętam, przy okazji Crame Jazzu. Pojawił się też przy okazji jakichś luźnych impresji, bo zachwycił kilka płyt jego, naprawdę mi się bardzo podobało. To jest też muzyk, który, ja to przytaczam trochę jako anegdotę, bo to jest bardzo ciekawe. To jest Brytyjczyk, który nagrywał z magazyn z Wizy z Nickiem Cave'em w pewnym, to był tylko pewien okres Nicka Cave'a, no ale on jest muzykiem, który nie jest muzykiem czarnoskórym, chociaż ma takie zdjęcie, które by na to wskazywało, bo zawsze jest bardzo opalony i w określonym świetle i wydał też płytę od The Negro Inside Me. Co dzisiaj, podejrzewam, mogłoby być skancelowane.
0: Tak.
1: Natomiast no, Barry Adamson jest na etapie już kilkunastu płyt studyjnych i podejrzewam, że w ogóle jest mu wszystko jedno. Też wydał płytę o tytule nawiązującym do Negro Inside Me, tak sądzę, bo to jest tytuł Cut to Black i to Black właśnie dotyczy tego, że on no, bardzo czarną muzykę nagrywa. Tam jest dużo funku, dużo soulu, trochę R&B i też trochę klimatu takiego a la David Lynch, bo to jest muzyka właśnie taka, która jest bardzo filmowa i opiera się na wyobrażeniu sobie rzeczy. I Barry Adamson cały czas nagrywa taką muzykę. Jeżeli jest to pop, to jest właśnie to pop taki utrzymany, który tonie gdzieś w dymie papierosów, cygar i w tanim whisky. Ja to lubię, liczę na to, że na jakiś pojedynczy koncert uda się go ściągnąć. Czy to będzie powrót na Sundedit, nie wiem. Czy chcę wracać do Łodzi na koncert średnio i nie wiem. Na koncert, no, jeżeli trzeba, będzie, to tam pojadę.
0: Jeżeli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Także można się podpisać tutaj pod słowami klasyka.

0: sekcja festiwalowa, jeżeli chodzi o Wish Listę tak konkretnie. No bo co tu dużo kryć, przynieśliśmy trzy zespoły, które rok do roku wracają w tego typu rozważaniach. Ale to, że wracają rok do roku, jest związane bezpośrednio z tym, że są po prostu no, legendami w swoich gatunkach i trudno jest pomijać ich w rozważaniach na, pod kątem tego konkretnego festiwalu. To może, możemy zacząć od Modest Mouse, tyle że myśmy o tej płycie już mówili. Ja się wtedy wyraziłem o niej tak trochę nonszalancko, niezobowiązująco. A tobie się po pierwsze podoba bardziej, a po drugie też widzę, że zaczyna się pojawiać Universal Claim, używając anglicyzmu ponownie. Więc może byłem zbyt surowy, wrócę sobie do tego chyba, bo wydaje mi się, że jest jednak do czego.
1: Na pewno bardziej warto wracać do dwóch poprzednich płyt. Także no jest dobrze, nie spodziewałem się prawie nic, dostałem bardzo dobry album. Cieszę się, że ten zespół tak dobrze sobie radzi. No i znowu skleiłem jeden utwór z nowszej propozycji z klasycznym repertuarem. Dziwię się w sumie, że Modest Mouse jeszcze się na OFE nie pojawili, ale no byli chociażby w Ostrawie, więc no jest taka opcja, jak kilku artystów, których widzieliśmy już po Europie, żeby zobaczyć ich gdzie indziej, bo no pozgarnialiśmy takie, taką Bedford Lashes chociażby po drodze, w tym roku z headlinerów w Czechach, w tym roku oglądamy chociażby Pixies, którzy na pewno by byli headlinerem. Widzieliśmy też Beka, który też byłby headlinerem
0: tego Beka to
1: w ulewie takiej
0: strasznej. Właśnie tak, Bek był bardzo charakterystyczny o tyle, że no, okoliczności były takie, że bardzo trudno było skupić 100% uwagę na samym koncercie. No to było ściśle w trakcie urwania chmury na metronomie te 3 lata temu już w zasadzie.
1: Tak, no i no, trzeba powiedzieć, że ten segment, który mamy, no to są headlinerzy ofowi dla dziadów raczej, bo no widać po Bloody i Uncleanie w jakim kierunku, taki jeden co najmniej headliner musi być dla innej publiczności, no on jest co roku, także no nie ma się co raczej spodziewać, że trzech dostaniemy takich, których wybraliśmy. No ale chociaż jednego by było miło, a jeżeli nie, no to pewnie znowu gdzieś pojedziemy i tam kogoś zobaczymy. Z takich mocnych nazw na najbliższej edycji pojawi się Einsturzen den Neubauten, także cieszy mnie to bardzo, bo to jest jedna z tych rzeczy do odhaczenia.
0: Na pewno też zaczęli trochę bardziej to balansować, bo był taki moment, kiedy przechył w stronę widowni bardziej hip-hopowej, zaczął się robić może nawet nie tyle widoczny, co użyłbym frazy, że wręcz nieznośny, nie chcę być takim tytrykiem, ale czasem trzeba. Natomiast teraz te wtręty bardziej rapowe pozostały, one są wyraźne, ale gdzieś jest tutaj właśnie poszukiwany już bardziej balans. A i w tym centrum Bałtyn to jedno, ale przecież w tym roku na ofie jest Sunny the Real Estate.
1: No ale jest... Tak, i mamy też to z jednej strony, a z drugiej strony Latino coraz zaznacza obecność na festiwalu. Mamy Rusowskiego chociażby, mamy elektronikę taką wiksową, na którą bardzo się nastawiam. Mamy Artura, czyli Ninę Giraci, mamy tego Verokaja. Bardzo to jest dobry line-up, jeżeli przyszłoroczny zachowa poziom tego odbicia się, no i jeżeli oczywiście dopiszą warunki sanitarne i organizacyjne, bo rok zeszły to była pewna wtopa, a w tym jeszcze przed całym festiwalem też zaliczyliśmy co najmniej jedną konkretną wtopę, chodzi oczywiście o noclegi, która potem została trochę nie można powiedzieć, że przykryta, bo nie da się tego przykryć. Jednak to jest bardzo duży błąd. Nawet szef Openera się do niego odniósł w wywiadzie z Bartkiem Chacińskim w trochę zgryźliwy sposób i nie wymieniając nazwy dwóch festiwali, które nie mają pola, ale no, skojarzenie,
0: jest
1: które się pojawiło u słuchaczy, było ewidentne, nie tylko ja je wyłapałem. W końcu zostały ogłoszone trochę miejsc akademikowych, ale i tak po pierwsze za późno, po drugie no, informacja pierwotna została informacją pierwotną, pola nie ma, a jeżeli miałoby tego pola nie być, to albo powinno być to powiedziane na początku tego roku,
0: tak,
1: albo w ogóle w zeszłym, no bo to jest przy obecnych cenach w zasadzie wszystkiego, i festiwali, i noclegów, i transportu, to jest dla wielu to może być najważniejsza wręcz informacja.
0: No ja przepraszam za prywatę, ale ja mam taki przypadek w domu rodzinnym, no bo w tym roku na OFF-ie pojawi się mój brat ponownie, po dłuższej przerwie. No i oni karnety już mają swoją grupą, natomiast nie ukrywają, że jakby no kwestia noclegowa jest dla nich inaczej. Jeżeli będzie to mniejsza grupa, to kwestię noclegową załatwimy my po znajomości, ale jeżeli to będzie większa grupa, to szukają sobie po prostu czegoś do nocowania w Katowicach i no jest dramat. Ja z tego dramatu dostałem ostatnio relację dość konkretną, więc no przede wszystkim nawet nie brak pola namiotowego jest tutaj dramatem największym sam w sobie, tylko to, że z w ogóle całej komunikacji bije taki straszny chaos. Bo jakby byłoby to jeszcze może trochę bardziej akceptowalne, gdyby te dwie wiadomości sąsiadowały ze sobą. Gdyby to było tak, że ogłaszasz, że pola nie ma, ale jednocześnie od razu dajesz tę jakąś tam rekompensatę w postaci domków, w postaci akademików, przepraszam, a nie robisz to po dwóch tygodniach w momencie, kiedy już mleko się rozlało i co.
1: Trochę to wyglądało tak, jakby to było gaszenie pożaru.
0: Tak.
1: No i w ogóle też sytuacja, w której takie ważne informacje zazwyczaj jednak ogłaszał Artur Rojek.
0: Hmm.
1: Tutaj pojawiło się to na fanpage'u jako jedno z wielu ogłoszeń, po jakichś zdjęciach festiwalowiczów, po promocjach między różnymi takimi rzeczami. Jedno konkretne ogłoszenie z niczego, bez większej zapowiedzi. Wszyscy się zdziwili. Był jakiś komentarz wcześniej na pytania wielokrotne o pole. Co z polem, co z polem? Damy wam znać niedługo. No i w końcu dali znać i no to jest chyba, to było chyba jedyne ogłoszenie OFA, w którym tak jak często się pojawiają głosy negatywne, to zawsze są kontrgłosy, tutaj w zasadzie nie było kontrgłosów, bo nie było jak tego wygonić.
0: No właśnie, no więc no nie ukrywam, że ja się trochę martwię tym rokiem na OFF-ie o tyle, że widzę no, dobrą zmianę, jeżeli chodzi o kwestie artystyczne. Natomiast niepokojące jest to, że z roku na rok coraz bardziej widać, jak organizacyjnie pod kątem takich standardów, powiedzmy szeroko pojętych, no tej zmiany nie ma i to jest festiwal, który idzie do przodu artystycznie, a organizacyjnie pod wieloma względami zatrzymał się gdzieś tam 10 lat temu i trochę jest to niepokojące, ale mam nadzieję, że będę miał okazję odszczekać te słowa w sierpniu. A jako, że już pogadaliśmy trochę o samym festiwalu, to jeszcze może do muzyki, która chwilę temu na antenie była. No ode mnie dwa kolejne tego typu wybory, które przy każdym OFF-ie się pojawiają jako wybory marzeń wielu, czyli Wilco, tutaj ponownie wspomnę Halfway Festival Świętej Pamięci Białostocki, który jako jedyny typ w Polsce festiwal miał przyjemność gościć Wilco i no, jako białostoczaninowi z urodzenia jest mi po prostu przykro, że ten festiwal nie wrócił po pandemii. Ale taki los. To były dwa utwory z ostatniej płyty Wilco Cousins. No i Pulp również wybór z płyty ubiegłorocznej, z More, tej powrotnej po wielu, wielu latach i bardzo przyzwoitej, więc pewnie nie wszystko naraz, no właśnie na pewno nie wszystko naraz, bo za długo jeździmy na ten festiwal, żeby nie mieć świadomości, że to nie jest tak, że te życzenia się jakoś szybko spełniają, ale myślę, że kiedy pojawi się większy balans między headlinerami, to że jednak koniec końców będzie próba osiągnięcia tych nazw, czego sobie i wam życzymy.

0: To wejście będzie dość sprawne, mam nadzieję, i krótkie. Znaczy, jeżeli nie będzie, to przeżyjemy, ale mamy po prostu jeden zespół, który przynieśliśmy obydwaj, jako wishlistę na festiwale, w sumie różne gitarowe, to nie jest tak, że to musi być jakiś konkretny fest.
1: I to też jest reprezentant pewnego zjawiska na scenie. To zjawisko to jest, używając anglojęzycznego terminu, hype tego roku.
0: Tak, i zupełnie poważnie cieszy mnie to, bo to jest zespół, który, użyjmy nazwy może, jakby myślę, że ktoś już, kto nas słucha, to poznał, ale Angin de Poitrine przynieśliśmy ze sobą obydwaj. To jest bardzo inteligentne wykorzystanie tego, jak działają dzisiejsze media społecznościowe, jak promowane jest wideo. To są ludzie, którzy doskonale się do tego dostosowali i których się po prostu bardzo dobrze wizualnie ogląda, a że do tego dowożą świetną muzykę, no to tylko się cieszyć, naprawdę. Wszystko się zgrywa pod kątem wielkiego 2026 roku.
1: Nie jest to nic, może nie wiadomo jak odkrywczego, bo słyszeliśmy to i u krautrockowców, i u Franka Zappy,
0: i
1: chociażby i u Magmy, i z tych nowszych zespołów w okresie mikrotonalnym King Gizzard and the Lizard Wizard, ale zrobione i przyrządzone jest to naprawdę znakomicie. Do tego mamy właśnie tą otoczkę wizualną, która sprawia, że no patrzyłoby się na to jak na pewnego rodzaju zjawisko i może nawet bardziej projekt niż zespół żywy, ale na pewno by dowieźli, no bo to, dzięki czemu stali się znani, no to jest jednak sesja dla KXP, która bardzo duże wyniki osiągnęła, no i tamta muzyka naprawdę robi bardzo duże wrażenie, które jeszcze potęguje to, jak panowie wyglądają i co mówią, bo no, mową też tego nie można nazwać, więc może bardziej co z siebie wydają.
0: Na rzeczy, dźwięki.
1: Tak.
0: Gwara. Także no i naprawdę liczę na to, że w tym roku już wiadomo, że może nie, ale że to zostanie podchwycone też w Polsce, no bo to jest...
1: No chyba, że Inside Seaside na dzień z Goatem, na który jadę, dorzuci jeszcze Angin, to jest do zrobienia, z czego co patrzyłem na daty, a nawet jeżeli nie, no to pewnie przyszły rok i to jest no bardzo, bardzo mocna rzecz i tak jak co do niektórych tych zjawisk można mieć... Można je z dużym dystansem, z bardzo dużym dystansem na nie patrzeć. Pamiętam, że chociażby takie Cigarettes After Sex, które uważam za bardzo przeciętny zespół, był na podobnym etapie hype'u w pewnym momencie.
0: To były złe czasy.
1: Tak, oni byli polecani. Czego by się nie słuchało na YouTube Music, tam była zakładka wtedy, że wyświetlało się coś nowego i zawsze po kilku utworach, dwóch, trzech, w najgorszym razie czterech, polecało Cigarettes After Sex.
0: Tak. To nie jest tak, że to jest jakaś dramatyczna kapela, ale to jest taka definicja bycia przeciętnym, że...
1: To jest zespół średni.
0: Tak.
1: Po prostu.
0: No. To jest środek tabeli w Ekstraklasie i to taki nienarzucający się. Więc no, ale umówmy się, że punktowali nazwą i punktowali tekstami też trochę, więc no. Ale tutaj jak bierzesz Angin de Poitrine, to masz nie tylko hype, nie tylko statystyki odtworzeń, ale też dostajesz gotowy produkt pod każdym możliwym względem i to jest super sprawa. I tutaj ten produkt nie używam tego pejoratywnie, tego słowa, a mógłbym w wielu wypadkach.
1: Jeżeli tylko formuła im się nie wyczerpie, bo oni grają na obu płytach podobne rzeczy, nie wiem, czy można długo eksplorować właśnie tą mikrotonalność, psychodelię z jakimiś wpływami i czy to afrobeatu, czy to właśnie tych rzeczy wszystkich, o których mówiliśmy. No zobaczymy. No chociaż kiedyś rozmawialiśmy też o tym, że być może Hańba się wyczerpie, a Hańba nagrała płytę z Hubem Dylanem i wydaje się, że ma się świetnie.
0: Tak, Hańba bardzo inteligentnie wykorzystuje te nieliczne takie furtki, jakie miała, żeby wyjść z formuły. Bo i najpierw przestali podążać tak za historią w cyklu linearnym, tylko zaczęli robić albumy tematyczne. Kryzys był takim. No i też bardzo dobrze otworzyli formułę na nowego wykonawcę, czyli na Hioba. I to były najlogiczniejsze możliwe ruchy z nielicznych, jakie można zrobić, kiedy ma się jednak rekonstrukcyjną łatkę, a naprawdę dobrze to wyszło.
1: I też mieliśmy swego czasu dyskusję o King Gizzard, po tym, jak nagrywali same psychodeliczne rzeczy, co się będzie działo z tym zespołem, a zespół nagrał płytę thrash metalową, zespół nagrał płytę
0: elektroniczną,
1: zespół nagrał płytę taką a la pop z lat 80. Kilka różnych albumów w różnej stylistyce z orkiestrą symfoniczną mieli projekt.
0: Tak,
1: także to... być może to też czeka Angin de Poitrine, przy czym to pewnie byłoby i prostsze do zrobienia, no chyba prostsze mimo wszystko, bo jednak King Gizzard jest kolektywem, to pewnie tam jest dużo uzgadniania między sobą, a tutaj mamy dwóch gości.
0: Tak, dwóch gości, którzy, znaczy nie wiem, to trudno to ocenić po tym, jaki performance dowożą, ale wygląda jakby się dogadywali między sobą, więc myślę, że jak najbardziej okej. I liczę na to, że to nie jest taki...
1: Z drugiej strony, jak się ma więcej członków, no to jest pole kompromisu. Jak jest dwóch, no to po prostu mogą przestać działać w pewnym momencie. No i tyle. Zobaczymy.
0: Zobaczymy, ale trzymamy na nich kciuki, bo jak na razie jest naprawdę, naprawdę dobrze.

0: Rzecz z kategorii oczywistych jest na tyle późno, że będziemy się żegnać. Druga rzecz z kategorii jeszcze bardziej oczywistych to jest Neurosis. W takiej audycji, jak dzisiaj mieliśmy okazję sobie przygotować. No, absolutnie chyba najgorętsza tegoroczna premiera, jeżeli chodzi o sekcję metalową. Nie wiem, co by musiało się pojawić, żeby temu dorównać. I płyta, która niemiłosiernie dowodzi, która zdobywa okładki gazet, chociażby Noise Magazine nowego. No i bardzo słusznie, więc no, liczę na to, że się doczekamy.
1: Jedna rzecz stara, też do tego oprócz jednego utworu z nowej płyty została dorygana, czyli początkowo to miał być utwór tytułowy z płyty The Eye of Every Storm. Ostatecznie wybrałem otwieracza tej płyty, czyli Burn. No i tyle, jeżeli chodzi o Neurosis, bo to jest zespół, któremu trochę poświęciliśmy, kiedy ta płyta wyszła i na pewno jeszcze trochę czasu poświęcimy. No i druga rzecz, czyli jazz. Wyjątkowo nie polski jazz, ale cały czas liczę na to, że albo scena jazzowa na OFF-ie będzie miała swoje rozwinięcie oprócz polskich zespołów, albo gdzieś, czy to na festiwalu katowickim jazzowym, czy jakimś innym, bo tych festiwali jazzowych też trochę jest. Gliwice mają swój festiwal jazzowy, bardzo dobry. Jest też festiwal Jazz and Literatura w kilku miastach na Śląsku. Na obu byłem i coś tam mówiłem o pojedynczych koncertach, nawet jakaś rozmowa się ukazała. To są dobre rzeczy, liczę na to, że kiedyś pojawi się tam Mama Chętz, a nawet nie jeżeli Mama Chętz, to tutaj gram ten zespół jako przedstawiciela bardzo mocnej brytyjskiej fali jazzu i wytwórni Gondwana Records. W tym momencie Mama Chętz już wyszli spoza Gondwany i najnowsza płyta ukazała się w wytwórni AECT, ale Gondwana to jest jedna z najciekawszych labeli jazzowych, poszerzający bardzo pole dźwięku i o elektronikę, i o eksperymenty. Bardzo mi właśnie otworzyło głowę to, co ta wytwórnia swego czasu wypuszczała i tak jest do dzisiaj. Nic więcej nam się nie zmieści, także na tym poprzestaniemy. Co zrobimy w przyszłym tygodniu? Być może
0: zapowiedź nosa?
1: W sensie zapowiedź nosa właściwą już, bo będziemy wtedy dosłownie nawet to będziemy nagrywać dzień przed wylotem, także to już będziemy kompletnie.
0: Będziemy to nagrywać dzień przed wylotem i emitować w dniu nie w dniu, tylko w tygodniu festiwalowym.
1: No więc właśnie.
0: Więc tak to jedno, a też no, jeżeli tego nie zrobimy, to nie będzie kiedy, bo w związku z naszym... Chyba pierwsza przerwa w ogóle od dłuższego czasu się nam szykuje. Tak. Przez 2 tygodnie nas nie będzie z nowymi audycjami, będą się pojawiać starsze, no ale ze świeżynkami wrócimy sobie po wyjeździe do Portugalii, więc pewnie zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po powrocie będziemy trochę o niej mówić. A na razie dziękujemy za dzisiaj. Piotr Worobiej.
1: I Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.